0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

choć w dolinie stoję, serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

0: plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do brand shopu.
1: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

0: tysięcy osób. Wolontariusze przez 3 tygodnie będą tam pracować od 8 rano do 18. Wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego.
1: Zabieramy też ze sobą narzędzia, zabieramy ze sobą również materiały jednorazowe. Uzyskaliśmy też wsparcie z Towarzystw Stomatologii Studenckich. Dzięki nim będziemy również otrzymywać potrzebne zaopatrzenia.
0: Mówił jeden z uczestników wyprawy, Filip Podgórski. Aby wesprzeć wolontariuszy, można przekazać darowiznę na ten cel na stronie dlaswiata.org.
2: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
0: Już w najbliższy weekend rusza kolejna edycja imprezy Letni Święty Marcin. Z tej okazji na tej ulicy odbędą się występy poznańskich artystów, pojawi się targ rzemieślniczy, ale też będzie można wziąć udział w grze miejskiej. Organizacja wydarzenia wiąże się ze zmianami w komunikacji. Ulica Święty Marcin na odcinku od ulicy Gwarnej do ulicy Ratajczaka ma być wyłączona z ruchu kołowego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy kurę na antenę.

0: środę dzisiaj mamy, czyli 10 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: Dwa dni do weekendu nam zostały, to z informacji zdecydowanie najważniejszych. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. Tak w kalendarzu mamy zapisane.
0: Jeżeli chodzi o ten dialog, to my na dialog z wami również czekamy. aferanek@afera.com.pl. Możecie do nas pisać, nawet jeżeli jesteście z innej cywilizacji, to wtedy jeszcze będziemy święto mogli poświętować sobie dodatkowo.
1: Tak, moi drodzy, a propos innych cywilizacji, to zaraz przeczytamy z innych światów na pewno jakieś informacje w przeglądzie porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.

0: W dzisiejszym wydaniu sprawdzić. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027, wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Pracowników budżetówki, w tym rządowych urzędników, służby mundurowe, a pośrednio również nauczycieli, najbardziej interesuje podwyżka płac w budżetówce, która jest planowana na poziomie 3%. Taką propozycję strona rządowa przedstawi na spotkaniu z trzema centralami związków i w Radzie Dialogu Społecznego w przyszły poniedziałek. Związkowcy natomiast, no właśnie, chcą wzrostu płac o 15%. To jest zdecydowanie więcej niż 3. O szczegółach możecie sobie na stronie pierwszej oczywiście przeczytać. Tam możecie również te wykresy obejrzeć, spojrzeć, jak to konkretnie w liczbach wygląda. Na stronie pierwszej i trzeciej też o chińskich hakerach możecie sobie poczytać. Chińskich hakerach, którzy nie oszczędzili Polski. No i Unia Europejska być może zaostrzy przepisy, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo właśnie na jej terenie. No być może takie plany podobno są. O zarządzaniu ryzykiem jeszcze na stronie 9 możecie sobie poczytać i o elektrowniach nuklearnych, które podobno można porównać do piramid. SMR-y są jak Forum Romanum. Taki cytat na stronie 1 i na stronie 6 możecie znaleźć, doczytać sobie, o co konkretnie tam chodzi.
1: Zaglądamy na sam koniec, moi drodzy, do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Tutaj poczytamy o tym banerze, który wisiał nad panoramą miasta Poznania na Uniwersytecie Ekonomicznym. No i o tym, że to koniec takiego baneru świętującego Mistrzostwo Polski. Ten został zdjęty po 7 dniach. Zanim zniknął, no to jak dobrze wiecie, zdążył wywołać dyskusję nad uchwałą krajobrazową. No i o tym możecie również przeczytać w artykule Pawła Antuchowskiego na stronie 3 w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. O pieczy zastępczej również ważny temat na stronie 1. Spór o los dwóch chłopców. Przez 2 lata byłam ich mamą. Przez 2 lata byłam dla nich najbliższą osobą. Po kryzysie zdrowotnym chłopcy trafili do innej rodziny. Alicja mówi, że dziś nie może ich nawet zobaczyć. O sytuacji bardzo trudnej na stronie 1 oraz na stronie 4 w Głosie Wielkopolskim.
0: 12 minut po godzinie 7.

0: Najważniejsza informacja jest taka, że Edgar w końcu ma dzisiaj swoje imieniny. Takiego maila dostaliśmy od szanownego pana słuchacza Tomka. Powinniśmy teraz wszyscy świętować i obchodzić imieniny i święto Edgara do jutra, do godziny 10 albo do samego południa, albo do północy i tak dalej, i tak dalej. No to prawda, to prawda. Ja tak sięgam pamięcią do czasów, kiedy to były każde imieniny, które brzmiały jakkolwiek podobnie do imienia Edgar, były urodzinami Edgara. Właśnie, no to teraz akurat się tak wydarzyło, że dzisiaj, 10 dnia czerwca, również mamy imieniny Edgara, tylko już tak naprawdę, naprawdę Edgara. To wszystkiego najlepszego.
1: No to, Edgarza. Ale z gute zum namens, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak. I nie tylko od nas, ale również od słuchaczy, w szczególności od słuchacza Tomka. Feranek@afera.com.pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na...

0: gram. Obecnie temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza, natomiast maksymalnie około godziny 15 termometry wskażą 19 kresek. Spodziewajcie się też opadów, obowiązkowo więc weźcie ze sobą parasole. W komunikacji miejskiej bez zmian i większych utrudnień. A jeśli chodzi o sytuację na poznańskich drogach, to korków możecie się spodziewać na rondzie Kaponiera, na skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin z Aleją Niepodległości oraz na skrzyżowaniu Małych Garbar z ulicą Estkowskiego. Będziecie też musieli ozbroić się w cierpliwość stojąc na rondzie Rataje, na moście Mieszka I i na skrzyżowaniu ulicy Świętego Wawrzyńca z Nystachowską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. A jeśli Wy macie dla nas jakieś informacje, dzwońcie pod 61 875 0213.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

wynik zostanie zaakceptowany i co dalej. No, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Jeżeli chodzi o etap rozgrywkowy, to jest 1/8 finału w tym momencie. Jeżeli chodzi o kobiety, no to 1/16 finału to jest ten etap rozgrywkowy, który mogliśmy oglądać. W poniedziałek Magdalena Tys zmierzyła się z Kimberly Birrell. No i to spotkanie wygrywa 2-6, 6-1 i 6-2. Kolejne mecze, które mogliśmy oglądać, to mecze wtorkowe. No i tutaj polskiej reprezentacji nie było, no ale polską reprezentację zobaczymy w 1/8 finału już w najbliższy czwartek, czyli to będzie jutro z Miją Pochankową zmierzy się Magda Linnet. To w 1/8 finału. No i jeżeli chodzi o singla kobiet, to tutaj więcej reprezentantek nie mamy. W deblu mężczyzn z kolei mogliśmy oglądać Hurkacza jeszcze. Ten zmierzył się z Diallo w parze, no i wygrywają to spotkanie przeciwko Wenusowi i Bambrim. To 3-6, 6-4 i 14-12. Tak to wyglądało, moi drodzy, w Liberma Open. No i tymi informacjami dodatkowo kończymy przegląd świata sportowego. 9 minut nam zostało do godziny 8.

0: rozmowy z 27 maja, dostępnej w radiowym serwisie Spotify.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: I moi drodzy, to jest ten moment, kiedy ja zastępuję Kurę, ponieważ Kurę akurat nie ma na antenie, chyba poszła na wakacje, albo jakoś sobie chwilę przerwy zrobiła. O, już jest. Kuro, Kuro, o, wróciłaś na antenę. Po godzinie 8:00, po raz kolejny. Bardzo proszę.

A dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, dlaczego to ja nie pieję na antenie, no to nie wiem, czy chcielibyśmy w tym kierunku pójść, moi drodzy. Jednak zostawmy to wszystko specjalistom. 10 dzień czerwca w kalendarzu mamy, tak już przechodząc do formalności. 8:02 na zegarku. Mamy środę, 2 dni do weekendu zostały. Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry, Amata. I nie wiem, czy słyszeliście, że wśród tych imion Edgar również był. Więc Edgarze, wszystkiego najlepszego, powtarzam po raz wtóry. Od nas i od słuchaczy na pewno również. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami w kalendarzu również mamy. No i przysłowie jeszcze nas czeka. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.

0: członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

No właśnie, moi drodzy, Łona Konieczny, Krupa na antenie i Pan Darek. Z płyty Taxi, o tym spławiku trochę było, o łowieniu trochę było, no i o drogach trochę było, więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, w którym kierunku tematycznym zmierzyć, bo spoglądając sobie na poznańskie drogi, no to mogę wam jedynie powiedzieć tyle, że w centrum są korki.

Zacząłem trochę ten temat tego łowienia i tego pana Darka, który łowi na spławik. Tam coś zakłada, albo z tym spławikiem coś działa. I nie wiem, bo ja wędkarzem nie jestem, więc się nie wypowiem. Poza tym nie kończyłem wędkarstwa, tylko podstawówkę. I jedyne, co mogę powiedzieć o wędkowaniu, to to, że można oprócz ryby wyciągnąć naprawdę, naprawdę wspaniałe artefakty. Bo sytuacja jest następująca w tych czasach. Jesteśmy, urodziliśmy się za późno, żeby eksplorować cały świat i odkrywać nowe lądy. Urodziliśmy się za wcześnie, żeby eksplorować kosmos i odkrywać nowe lądy w kosmosie osobiście, ale urodziliśmy się w wystarczająco dobrym czasie, żeby wyciągać na przykład zwarty śmieci. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, żeby wyciągać zwarty coś, co było prawdopodobnie czyimś śmieciem kiedyś, a teraz jest naprawdę ważnym archeologicznym zabytkiem. Moi drodzy, bo nietypowy prezent dostało Muzeum Ziemi Wronieckiej, to znalezisko pana Mirosława Tucholskiego, z nazwiska przedstawiam, no bo taka rzecz i taka rzecz musi zostać przedstawiona. Mirosław Tucholski, uwaga, wydobył średniowieczny miecz z rzeki Warty. Jak można wydobyć średniowieczny miecz z rzeki Warty, moi drodzy? To jest moje pytanie. To brzmi tak abstrakcyjnie, dodatkowo tak zabawnie, a patrząc jeszcze na zdjęcie tego miecza, wydaje mi się, że ten miecz mógłby być wzięty na dnie takiej rzeki zupełnie za wszystko. Cokolwiek mogłoby tam leżeć i tego miecza nikt by nigdy w życiu nie znalazł, ale okazało się, że pan Mirosław Tucholski taki miecz znalazł, taki miecz wyłowił, no i dodatkowo do muzeum taki miecz przekazał. Muzeum potwierdziło oryginalność miecza, datowało go na XI wiek. Naprawdę. Tak stary miecz przeleżał w Warcie. No i przyjęło ten miecz.

0: Apelowska już są, nie Jerzy Kaczor akurat. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Witam.
0: Będzie o muzyce jakiejkolwiek, albo o koncertach jakichkolwiek? Albo o festiwalach jakichkolwiek? No Bednoport się zaczyna, nie?
1: W tym serwisie akurat kultury nie będzie.
0: A, czyli będziemy musieli jeszcze z godzinkę poczekać, jak rozumiem.
2: Dobrze. Zaczynamy na sportowo.
0: Na sportowo. To za godzinę w takim razie, moi drodzy, ja już zapowiadam, będzie trochę więcej kultury, ale teraz na sportowo będzie i to na sportowo bardzo, bardzo lokalnie. O Lechu Poznań słów kilka. Tylko chyba z takiej bardziej około sportowej strony niż a propos tego, co na boisku się działo. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 9:00. To Kacper Wrzesiński i Michalina Pelowska z serwisem informacyjnym przybyli. Bardzo proszę. We'll be right back.

0: Michalina Napolowska, zapraszamy.
1: Do Urzędu Miasta Poznania dotarło zawiadomienie dotyczące nielegalnego powieszenia baneru Lecha Poznań na gmachu Kolegium Altum. W związku z tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie mające wyjaśnić okoliczności montażu banera, który łamie uchwałę krajobrazową, przekraczając stukrotnie dozwoloną normę.
0: Klub może zapłacić karę za ten czyn, jednak jego prezes Karol Klimczak podkreśla, że nie była to reklama.
2: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
1: Wspomniany baner został wczoraj zdjęty.
3: Tym żyje świat.
1: Papież Leon XIV wydał swoją encyklikę. Zwierzchnik Kościoła tłumaczy w niej, że komputery i wynalazki mają nam służyć, a nie nas zastępować.
0: Duchowny podkreślał, jak szkodliwe może być korzystanie z AI w kontekście rozprzestrzeniania fałszywych informacji, na co również zwrócił uwagę redaktor naczelny przewodnika katolickiego, ksiądz Wojciech Nowicki.
4: Fake newsy, jak plotka kiedyś może, nie? Powoduje, że jakaś informacja żyje swoim życiem. Bardzo trudno jest potem to sprostować, więc oczywiście sztuczna inteligencja, ona jest kolejnym narzędziem, które może generować czy pomnażać tutaj problem. Natomiast wracamy generalnie do czegoś, co jest jakimś fundamentem w ogóle życia chrześcijańskiego, czyli zawsze stawanie w prawdzie.
1: Ponadto Leon XIV apeluje o krytyczne myślenie i ostrożność.
5: Papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać.
0: Podsumowywał Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Papież stanął też w obronie ludzkiej prywatności oraz życia w trybie offline.
1: Wczoraj w godzinach popołudniowych Straż Pożarna została powiadomiona o pożarze mieszkania w jednym z bloków przy ulicy Bułgarskiej. Na miejsce skierowano 7 zastępów i dzięki ich sprawnej akcji ogień nie rozprzestrzenił się do innych części budynku.
0: Ewakuowano 2 osoby, a jedna z nich została przewieziona do szpitala. Cały czas trwa ustalanie przyczyny zdarzenia.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Muzeum Ziemi Wronieckiej poinformowało o niezwykłym znalezisku. Wrączanin Mirosław Tucholski wydobył średniowieczny miecz zwarty na terenie tamtejszej gminy. Przedmiot został zabezpieczony i zgłoszony do wojewódzkiego konserwatora zabytków.
0: Wstępnych oględzin miecza dokonał archeolog Ryszard Pieszach. Na ich podstawie potwierdził jego autentyczność i datuje go na około XI wiek. Zarząd muzeum poinformował, że trwają niezbędne prace, które umożliwią oglądanie artefaktu na ich wystawie.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: No i tak to czasem bywa, moi drodzy, że coś się powtórzy. Tak samo jak kura się powtarza. Co godzinę.

Aczkolwiek mnie i tak najbardziej interesuje, co to znaczy, że baner kolejorza na Uniwersytecie Ekonomicznym przekroczył 100-krotnie dozwoloną normę. Czy to chodzi o normę wielkości, czy to chodzi o normę kolorystyczną, czy to chodzi o normę kąta padania i kąta odbicia, czy to chodzi, nie wiem, może o jakieś inne normy uchwały krajobrazowej. Nie mam zielonego pojęcia i prawdopodobnie nigdy się nie dowiem, bo jak mówię, nie jestem uchwalistą, żeby się takimi rzeczami interesować, moi drodzy. 9.01 na zegarku. To jest informacja, o której wiem i to jest informacja, którą na 100% mogę wam przekazać. Dodatkowo informacją kalendarzową jest to, że mamy 10 dzień czerwca, to środa. Do weekendu 2 dni nam zostały. Małgorzata Bogumił, Bogumiła, Jan Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry, Amata obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Edgarze, tobie w szczególności, jeżeli słuchasz, to ściskam mocno, jeżeli nie słuchasz, to można pominąć. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami w kalendarzu mamy. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. To dodatkowo przysłowie na dzisiaj. No właśnie, a już za chwilę kilka

trzeba wiedzieć, na co przeznaczyć pieniądze, trzeba wiedzieć, z czego te pieniądze i to finansowanie zdjąć. No a dodatkowo można by pomyśleć o jakimś współfinansowaniu tego wszystkiego, no i tym dosłownym ubezpieczaniu prywatnym również. Więcej, jak chcecie poczytać o NFZ-cie, o tym, w jakim NFZ jest w stanie, no i czy rozpędzony pociąg jadący w ścianę to jest dobre określenie na system ochrony zdrowia w Polsce. Możecie poczytać również w Głosie Wielkopolskim w dzisiejszym wydaniu. Tak wypowiada się na ten temat dyrektorka szpitala MSWiA Magdalena Kuncewicz. Bo temat ważny, temat poważny, no i temat, którym w końcu trzeba się zająć, bo w pewnym momencie, moi drodzy, możemy skończyć.

0: alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
5: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

No jakoś mnie zupełnie nie dziwi, moi drodzy, że ten projekt nazywa się Szumy, bo szumu dużo było akurat w tym kawałku. Jakoś mnie też nie dziwi, że ten singiel nazywa się Mars, no bo kosmicznie to na pewno brzmiało. A propos kosmosu, a propos muzyki, no to kosmicznie również będzie w mieście Poznań, moi drodzy, przez kolejne kilka dni.

0: drugiej dywizji we Wrocławiu, to już w lipcu. No i w listopadzie szykujemy się na pierwszy etap kwalifikacji do igrzysk, na turniej do Hiszpanii, więc jakby tutaj bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby poprzez również treningi klubowe, w naszym klubie trenuje dużo kadrowiczych, żeby to też się przygotowywać.
1: W weekend sezon zakończyli także panowie. Poznań Hussars uplasowali się na czwartym miejscu. Przenosimy się na Maltę. Bydgoszczy Bydgoszcz zwyciężyła w klasyfikacji punktowej podczas weekendowych regat Mistrzostw Polski w Wioślarstwie. 5 medali pozostało w Poznaniu. 2 złota trafiły do Poznani. Jerzy Kaczmarek, Filip Jędrzejczak, Filip Maćkowiak i Michał Szpakowski okazali się najszybsi w czwórce bez sternika. Kaczmarek i Szpakowski dołożyli do tego triumf w dwójce bez sternika. Pozostałe krążki wywalczyli przedstawiciele KW04 Poznań. Srebro w jedynkach wagi lekkiej zdobyła Magdalena Świętek. Wśród panów w tej samej konkurencji trzeci był Jakub Marcel Nierzwicki. Brąz trafił też do dwójki podwójnej Grzegorz Hoffman i Jakub Woźniak. Coraz bliżej rozstrzygnięć w Superlidze hokeja na trawie. Dwie poznańskie drużyny powalczą o medale Mistrzostw Polski. Przesądziły o tym zwycięstwa 5-0 Pomorzenina Toruń nad Stellą Gniezno i 8-3 Grunwaldu Poznań nad LKS-em Rogowo. Te dwa zespoły dołączyły w półfinale do Warty Poznań i Siemianowiczanki Siemianowice Śląskie. W efekcie wygrane pozostałych kandydatów do czwórki mogły jedynie osłodzić gorzki finał sezonu. AZS Politechnika Poznańska pokonał 4-0 Siemianowiczankę, natomiast AZS AWF po karnych zagrywkach ograł Wartę. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1-1. Trener Zielonych Mateusz Grochal podkreśla, że jego zespół wykorzystał już margines błędu.
2: Dobrze, że taki mecz przytrafił nam się teraz, kiedy mogliśmy sobie na ten komfort pozwolić. Myślę, że dobry materiał też do analizy w tygodniu i wejść to ze świeżą głową w fazę playoff.
1: Dzięki wygranej AZS AWF zakończył sezon na 5. lokacie, wyprzedzając Politechnikę. Dla kapitana drużyny Mateusza Wiśniewskiego to marne pocieszenie.
3: Jako AWF przez wszystkie sezony mojej kadencji w drużynie walczyliśmy o pierwszą czwórkę. Piąte miejsce z całą pewnością uznajemy jako zawód tego sezonu.
1: W półfinale hokej Superligi Warta zmierzy się z Siemianowiczanką, a Grunwald z Pomorzaninem. Oba dwa mecze półfinałowe już w ten weekend. Zaglądamy na Golęcin. Dwie derbowe wygrane w dwóch domowych meczach. To bilans żużlowców PSŻ-tu Poznań. W czwartkowym spotkaniu 7. kolejki 2. Ekstraligi Skorpiony rozgromiły Polonię Piła aż 65-23. To wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii klubu. Przyjezdni ułatwili jednak zadanie gospodarzom. Polonia boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi, a już w drugiej serii startu w pogroźnym upadku zawody zakończył Adrian Cyfer. Wobec tak słabego oporu trener PSŻ-tu Eryk Jóźwiak nie chce chwalić liderów swojej drużyny.
4: Jedyny tutaj taki punkt, który mnie bardzo osobiście cieszy i bardzo fajnie, że to dzisiaj takie zawody pojechał Kamil Witkowski, bo naprawdę fajne zawody w jego wykonaniu i mam nadzieję, że to już będzie teraz taki power dla niego, że może, że już to ciśnienie też z niego zejdzie, bo gdzieś tam troszkę nad nim tak sam się napompował, że musi tu punktować. Więc mam nadzieję, że teraz już z luźną głową czystą będzie już cieszył nas swoją jazdą.
1: Trudniej było w niedzielę. Na inaugurację rundy rewanżowej Skorpiony pokonały 47-43 Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Tym samym nie odrobiły 22 oczek straty z pierwszego spotkania i nie zdobyły punktu bonusowego za lepszy bilans w dwumeczu. Zadanie bardzo utrudniła jednak kontuzja Kaspra Pludry. W trzecim wyścigu 24-latek upadł nieatakowany, a skutkiem było złamanie prawej stopy.
5: Odczuliśmy to, że Kacpra dzisiaj zabrakło, bo też w każdym meczu ładnie punktował, solidne zdobycze punktowe zdobywał dla naszej drużyny i jak on wypadł z gry w pierwszym biegu, no to my zawodnicy w parkingu to odczuliśmy, bo myślę, że gdyby był Kacper, to na pewno w naszej drużynie więcej byśmy nazbierali tych punktów.
1: Mówił kapitan PSŻ-tu Bartosz Smektała. Skorpiony utrzymały pozycję wicelidera drugiej Ekstraligi. W czerwcu czeka je jeszcze jeden mecz. Przyszły czwartek zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Jednak nie samym speedwayem żyje Golęcin. Zbliża się tenisowy turniej Poznań Open. Impreza rangi ATP Challenger 100 przyciągnie 3 uczestników niedawnego Rolanda Garrosa i 2 zawodników z pierwszej setki światowego rankingu. Pojawi się m.in. ubiegłoroczny triumfator Austriak Filip Misolić i jego finałowy rywal Czech Dalibor Svercina. Dziką kartę otrzymał z kolei zwycięzca sprzed 2 edycji, Max Kaśnikowski. Pierwsze gry pod szyldem Poznań Open już za nami. W weekendowych preeliminacjach najlepszy okazał się 18-letni Jan Sadzik. Oficjalne kwalifikacje rozpoczną się w niedzielę. Finały zaplanowane są na 20 czerwca. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Adam Zaborowski. Do usłyszenia.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
9: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00. Autopromocja, reklama.
7: AI, algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

Dodatkowo zaglądam na krajową jedenastkę ze Środy Wielkopolskiej do Jarocina, tam między Miąskowem a Krzykosami. Uwaga, uwaga, uwaga! Traktory korzą trawę. Korek w kierunku Jarocina ma ponad 2 km, to informacja za motosygnałami Radia Poznań. 2 km korku przez koszące trawę traktory to dużo, więc to miejsce również polecałbym ominąć i również informować nas o innych sprawach drogowych. Do 10 czekam.

jak te informacje, że mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami w kalendarzu wpisany, no i przysłowie. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato, więc od dzisiaj powinniśmy już mieć upały 30-40-stopniowe, no i raz na jakiś czas ulewne deszcze, które zalewają nam pół Polski. Odpukać się, żeby tak się nie działo, moi drodzy. A propos tego dialogu między cywilizacjami, no to pytaliśmy o to w naszym konkursie etnoportowym. Wiele odpowiedzi do nas spłynęło, naprawdę wiele bardzo długich odpowiedzi, bo te odpowiedzi również były kreatywnie rozbudowane. I tak, kilka odpowiedzi było muzycznych, ale chyba jedna kupiła mnie najbardziej. Marcin napisał, że trzeba wysłać im muzykę. W 77 dwa Voyagery wysłane w przestrzeń kosmiczną zabrały na pokładzie złote płyty z zapisem powitania obcej cywilizacji, informacji o Ziemi, o jej mieszkańcach wraz z muzyką Beethovena, Mozarta, Bacha, Strawińskiego, Czakaberego. Niedawno odebrano sygnał z kosmosu, długi ciąg cyfr i znaków. Międzynarodowemu zespołowi naukowców z NASA przy pomocy połączonych kilku superkomputerów udało się wiadomość rozszyfrować. Dajcie tu więcej Czakaberego. I takie to komunikacje z cywilizacjami zewnętrznymi można prowadzić. Marcinie, gratuluję w SMS-ie zwrotnym. Wszystkie informacje i wszystkie szczegóły będą. Wszystkim innym również gratuluję, no ale niestety wygrany może być jeden. No i ten wygrany właśnie został wybrany. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te wspólnie minione 3,5 godziny. Michalina Pellowska, Kasper Rzesiński, Natalia Król, Kalina Kończak, Kamil Strużyński. Byliśmy z wami od 6.30. A na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kalendarium historycznego. 83 rok to urodziny Michała Bryndala. Z

0: Wolności i tradycje. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

jazdy nago na rowerze, no domyślam się, że wy nago nie jeździcie i nie zachęcamy w żadnym razie do tego, bo tu można by sporo debatować o higienicznych aspektach, ale pytamy was, gdzie lubicie się przejechać na rowerze? No i na wasze odpowiedzi czekamy do końca audycji, tak, do godziny 16.

0: Japoński klimat w kinie pałacowym. Zastanów się, ilu znasz reżyserów z tego kraju? Jeśli nie ma wśród nich Mamoru Hosody, to koniecznie przyjdź na film Wilcze Dzieci z 2012 roku. Kino pałacowe, godzina 19:30. Jeśli jednak nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa z propozycjami, które przedstawiłam, to proponuję przejść się do Zinka na czwarte spotkanie z cyklu Pogadanka z Olą Juchacz. Dobrze się składa, bo dzisiejszym tematem jest pogoń za szczęściem i co to w ogóle znaczy w Polsce i reszcie świata. Nic nie sugeruję, ale zalecałabym włączenie się do dyskusji. Zinek, godzina 19:30.
1: Hurtownia na 98,6.

0: że przenosimy się do XVIII wieku, a w zasadzie do końcówki XVIII wieku, a dokładniej do 10 czerwca 1793 roku, no bo wówczas w Paryżu założono Muzeum Historii Naturalnej, które, co ciekawe, działa do dziś.
1: Ja tak z Muzeum Historii Naturalnej kojarzy mi się ta seria filmów Noc Muzeum. Wiem, że to nie było w Paryżu, to było w Nowym Jorku, ale bardzo dobrze wspominam. I chyba nawet jedna część działa się w Europie, ale to chyba był Londyn, a nie Paryż.
0: Wszystko możliwe, ale...
1: Tak, mieliśmy debatę przed chwilą.
0: Londyńskie Muzeum też Historii Naturalnej oczywiście też posiada bogate zbiory. To też trzeba podkreślić.
1: Zdecydowanie. Chciałabym odwiedzić, myślę, któregoś dnia. Druga ciekawostka jest taka. Mnie to bardzo zaskoczyło, że w Argentynie kiedyś obowiązywał ruch lewostronny ze względów historycznych, związanych z silnymi wpływami brytyjskimi. I właśnie 10 czerwca 1945 roku został zniesiony i wprowadził ruch prawostronny, tak jak to w większości świata obowiązuje.
0: No nieźle, nieźle. A teraz przechodzimy do XX wieku, końcówki też, lata 70., a dokładniej 1978 rok. Polska, wyobraźcie sobie, pokonała wówczas Meksyk 3-1. I to był ich trzeci mecz grupowy na piłkarskich mistrzostwach świata w Argentynie. No i dzięki temu nasza drużyna awansowała do drugiej rundy. No to były piękne czasy. Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Chciałoby się powiedzieć, chwilę wróć. Nie?
1: Oby, trzymamy kciuki. No i mamy jeszcze datę muzyczną.
0: Tak, zgadza się, a dzisiaj no, data związana z Jimmy'em Chamberlainem z racji tego, że w 64 roku się urodził, właśnie 10 czerwca, a właściwie to James Joseph Chamberlain.

0: odczuwalna nawet trochę więcej i w nocy możemy się spodziewać delikatnych opadów, tak samo jutro podczas całego dnia. Temperatura trochę spadnie do 14, ale spokojnie w weekend będzie znowu cieplej, 17-19 stopni i słońce.
1: A co na drogach? No tutaj nie będzie nic nowego, wiadomo, korki, godziny szczytu. Przede wszystkim musicie uzbroić się w cierpliwość na ulicy Lutyckiej, na Ramowickiej, ale również Lechicka, też już bardzo zakorkowana. Idąc dalej, tutaj widzę, że na Miejstachowskiej już też cała czerwona, co oznacza bardzo duże natężenie ruchu. I wiadomo, że okolice Ronda Śródka i Ronda Rataje również pozostają zakorkowane. Poza tym spodziewajcie się też tego, że dłużej postoicie między innymi na Hetmańskiej czy Gogowskiej. No ale poza tym będą też dzisiaj miały miejsce naprawy cząstkowe, o których informuje ZDM. I tutaj mowa między innymi o kilku ulicach, takich jak Karlińskiej, Oświęcimskiej, Ściegiennego czy też Gogowskiej, jak wcześniej wspominałem, ale tutaj chodzi o typowo rejon skrzyżowania z ulicą Ostatnią. Więcej informacji, jeżeli chcecie usłyszeć, no to słuchajcie nas, ale poza tym zachęcamy do tego, żebyście wy też nam dawali znać, co słyszycie, co widzicie ogólnie na drogach, jak tam remonty, czy coś dzieje się więcej. Dawajcie znać na numer 618750213. Czekamy na wasze telefony.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
5: O.
6: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: wniosku o wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym przez pracodawcę, warto jest upewnić się co do tego, jakie działania można podjąć, dlatego zapraszamy na porady.
1: Z nami była Justyna Dudziec-Bloch, radca prawny Fundacji Taurus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Audycja sponsorowana.

w takim klimacie baśniowym, przynajmniej te najnowsze. Taki spoiler, no już nie obejrzycie tego wstępu, co było na Juwenaliach, ale jeśli się wybieracie, no to spodziewajcie się masek, przebrań, bardzo dopracowanej warstwy wizualnej, niespodzianek podczas koncertu. Były tancerki, wszystko, więc polecamy. I tu wydali na pół.

0: spotkaniach KRPUT-u, czyli Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, gdzie przedstawia te wszystkie nasze działania oraz nasze, no nie decyzje, tylko nasze opinie na ważne tematy związane z jakością kształcenia, dydaktyką i tym, jak wygląda po prostu, jak wygląda codzienność na uczelniach technicznych, z czym się borykają studenci, na czym należy się skupić, co należałoby zmienić.
1: Czyli jesteście takim głosem studentów, który idzie dalej, to bardzo, bardzo dobrze słyszeć, że to tak prężnie działa. A przejdźmy może do tego najbliższego zjazdu FUT-u, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-28 czerwca. Jak będzie wyglądał ten zjazd i jakie są główne tematy, które będą podczas niego podejmowane?
0: Zjazdy Forum Uczelni Technicznych odbywają się 5 razy do roku i zawsze są po prostu organizowane przez jedną właśnie z uczelni zrzeszonych. Nam przyszło teraz organizować ten najbliższy zjazd i jest tam kilka bardzo ważnych rzeczy. Jest to sesja robocza, na której prezydium mówi o tym, co się obecnie dzieje, jakie decyzje zostały podjęte, o wszystkich ich działaniach. Jest to miejsce też na wymianę doświadczeń. A później odbywa się Rada Starszych, która jest już w mniejszym gronie. Są to delegaci, zazwyczaj przewodniczący właśnie tych uczelni, a pozostała reszta osób, reszta uczestników zjazdu uczestniczy w szkoleniach. Zawsze są 3 szkolenia. U nas na uczelni będzie to szkolenie z organizacji wydarzeń na uczelniach, drugie będzie z pozyskiwania partnerów zewnętrznych dla samorządów, a trzecie będzie o szeroko rozumianym savoir-vivre.
1: Czyli zakres też szeroki. Wydaje mi się, że taka działalność samorządowa i organizacyjna, ona dla studentów może przynieść wiele dobrego i rozwinąć wiele kompetencji. Jakie najbardziej w sumie właśnie kompetencje i umiejętności taka działalność w FUT-cie czy w samorządach może przynieść?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja uważam, że każda osoba jest w stanie znaleźć to miejsce i to, w czym chce się rozwijać w samorządzie, ponieważ działamy zarówno, jeżeli chodzi o dydaktykę i jakość kształcenia, o promocję, o właśnie pozyskiwanie partnerów zewnętrznych, organizację wydarzeń, ale też zdobywanie tych kompetencji liderskich. Więc tak na serio, każdy w samorządzie jest w stanie znaleźć coś, co go zainteresuje i w czym chciałby się rozwijać.
1: Rozumiem. A jak wygląda ta wymiana doświadczeń między uczelniami technicznymi? Bo spotykacie się 5 razy do roku, to myślę, że to jest dosyć często i to jest dużo czasu, żeby gdzieś tam zaczerpnąć od siebie. Czy takie właśnie dobre praktyki dotyczące powiedzmy funkcjonowania na uczelni też wymieniacie i możecie tak jakoś właśnie się zainspirować wzajemnie?
0: Tak, dokładnie. Dzięki temu, że właśnie się spotykamy, możemy przedyskutować o tym, jak jakieś rzeczy są rozwiązywane na innych uczelniach i próbować je wprowadzić u siebie, mając też dodatkowy argument, że na innych uczelniach to bardzo się dobrze sprawdza i może się to też przełożyć dobrze na naszą uczelnię, na której jesteśmy.
1: Rozumiem. Jako FUT realizujecie jeszcze, z tego co widziałam, inne projekty, takie jak Kokon czy Gala Środowiska Studenckiego. Czy może trochę o tym mogłabyś opowiedzieć też o tych waszych innych projektach?
0: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o Galę Środowiskową i Kokon, są to konkursy, które zawsze się odbywają na drugiej połowie roku, październik, listopad. Jeżeli chodzi o Galę Środowiska, jest to konkurs dla samorządów studenckich, w którym po prostu wyłaniane są najlepsze projekty w danych kategoriach, jak na przykład najlepszy projekt związany z dydaktyką, najlepszy projekt kulturalny, najlepsza akcja promocyjna. A jeśli chodzi o Kokon, jest to konkurs skierowany do kół naukowych, na który już teraz mogę serdecznie zaprosić, bo każde koło naukowe może się zgłosić i tam są również wyłaniani laureaci w kategoriach związanych z nauką, z badaniami, też jest jedna kategoria związana z osiągnięciami artystycznymi, więc również staramy się doceniać te najlepsze inicjatywy, które powstają w Polsce na uczelniach technicznych.
1: Świetnie, czyli jeżeli słuchają nas jacyś studenci z kół naukowych, no to możemy zaprosić już do udziału w Kokonie, bo tych kategorii rzeczywiście jest tutaj dużo. Projekt inżynierski, edukacja, działania społeczne, cyfryzacja, projekt artystyczny, tak jak wspomniałaś, i jeszcze wiele, wiele więcej. Gdzie można znaleźć o was więcej informacji?
0: Myślę, że najwięcej na Instagramie Forum Uczelni Technicznych, na Facebooku, ale mamy również stronę internetową, gdzie znajdują się też najważniejsze informacje o naszej działalności, o wszystkich inicjatywach, które podejmujemy.
1: Świetnie. Także jeżeli słuchają nas studenci nie tylko Politechniki Poznańskiej, ale wszystkich uczelni, nie tylko poznańskich, to serdecznie zachęcamy do odwiedzenia mediów społecznościowych Forum Uczelni Technicznych, no bo jesteśmy tak jakby właśnie reprezentowani przez forum i dobrze dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane. A moją gościnią dzisiaj była Maja Kurzawska z Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, jedna z organizatorek nadchodzącego zjazdu FUT, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-28 czerwca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: napływ informacji i żeby część informacji, szczególnie dotyczących użytkowników tych inteligentnych aut w Europie, trafiały do baz danych tutaj w Europie, tak? Aby zachowana była równowaga między tym, co wypływa z Unii Europejskiej, co do niej wpływa i żebyśmy tak naprawdę w ten sposób tworzyli pewne bariery dla wycieku informacji tych szczególnie wrażliwych do Chin. Tak naprawdę to jest taką główną rekomendacją, która wynika z tego raportu OSW i wszystkich zainteresowanych bardziej dogłębną analizą zachęcamy do zaznajomienia się z tym raportem. Jest to dość krótki raport, bardzo treściwy i myślę, że każdemu, kogo zainteresował dzisiejszy temat, zachęcamy do zajrzenia w wolnym czasie.
1: Na tym zakończyłem ten temat. Do usłyszenia za tydzień.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
5: Jadę na ryby.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.

Wracamy z przypomnieniem o konkursie. Dzisiaj do wygrania mamy jedną wejściówkę podwójną na piątkowy koncert Omasta i Block Party. Ten koncert już w piątek 12 czerwca w klubie Dwa Progi. Żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, no to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. A pytanie konkursowe dzisiaj: jaki jest wasz wymarzony zawód i dlaczego? To pytanie inspirowane dzisiaj.

Dzieci i ryby głosu nie mają, ale czy na pewno? W rozmowie z dr Moniką Kiszką z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Myślę, skąd wziął się w języku polskim zwrot ogarniać się i taki ogarnięty, znamy na pewno ten skrót z, nawet nie skrót, tylko zwrot z mowy potocznej, także ciekawe, jakie są jego początki, no i oczywiście będzie także dawka studenckich newsów.

0: Te czasowniki są nadużywane dzisiaj. Ma on wiele znaczeń, zarówno ogarnąć, jak i ogarniać. Pierwsze to objąć kogoś ramieniem, czyli przygarnąć, ogarnąć, objąć, otoczyć ramieniem. Drugie znaczenie tego słowa to jest takie dosłowne. To jest oglądać, obejrzeć coś, czy obejrzeć wzrokiem, ogarnąć wzrokiem. Spojrzałam, ogarnęłam wzrokiem to, co mnie otacza. Otoczyć ze wszystkich stron, czyli być otoczonym. Zdać sobie z czegoś sprawę, czyli ogarnęłam pewien fragment wykładu, resztę już nie zdążyłam pojąć, tak. Dalej może też znaczyć, że rozpowszechnia się, rozszerza się coś bardzo, tam pożar ogarnia coraz więcej budynków czy coraz więcej pomieszczeń. O uczuciach możemy mówić w przypadku ogarnąć czy ogarniać, raczej ogarnąć, o uczuciach, pewnych nastrojach, doznaniach, opanować kogoś, na przykład zaczęła ogarniać go tęsknota, ogarnęła go złość, czy radość, rozpacz. I teraz to potoczne, bo to właściwie pytanie dotyczyło tego ostatniego znaczenia słownikowego, to jest doprowadzić coś do porządku, do ładu, ogarnąć pokój, mieszkanie. Poczekaj, ogarnę tylko pokój i wtedy ciebie zaproszę. Znaczy, to jest bardzo potoczne. Ale teraz słyszymy też, że mamy ogarnąć się z zaimkiem zwrotnym się. Poczekaj na dole, tylko ogarnę się, czyli przyczeszę, pomaluję, ubiorę i zejdę. Czyli jest to wyrażenie potoczne. A czy poprawne? No to szerzące się, nie nam decydować. Znaczy, ja bym tego nie traktowała jako poprawny. Nazwałabym to uczeszę się, ubiorę się, posprzątam. Przecież są tego określenia, które są określenia, które mogłyby być użyte, ale jest to ubóstwo słownictwa, tak bym powiedziała. Wszystko się ogarnia. I wiedzę, i wygląd, i porządek, wszystko się ogarnia.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz

0: jednego mistrz mowy polskiej.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: oznacza tylko jedno, że nadeszła pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Poznaniu przeszedł transformację cyfrową. W jej ramach wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne, elektroniczną dokumentację medyczną oraz narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo danych pacjentów. Dodatkowo dostępne będą narzędzia pomagające w diagnostyce pacjentów.
2: Próbujemy wdrożyć narzędzia, które z tych poszczególnych obrazów medycznych, tych danych laboratoryjnych, potrafią dokonać tak zwanej ekstrakcji wiedzy, czyli potrafią przełożyć te dane na wiedzę i na to, co może nam pomóc, na przykład w diagnozowaniu indywidualnych przypadków, ale też i działania szpitala.
1: Mówił główny specjalista do spraw wdrażania i rozwoju środowiska teleinformatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Tomasz Kokoski.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Enea AZS Politechnika Poznańska zagra w Eurolidze. Wicemistrzynie Polski rozpoczną od rund kwalifikacyjnych. Rywal jest na razie nieznany. Dodatkowo nowy 3-letni kontrakt z klubem podpisał trener Wojciech Szabarski. Poznańscy stomatolodzy wyruszą na 3-tygodniową misję humanitarną na Jamajkę. Będą oni stacjonować w rejonie Magotty, który jest jednym z najuboższych miejsc na Jamajce. Jak mówi jeden z organizatorów wyprawy, dr habilitowany Kacper Nijakowski, w trakcie poprzednich wypraw pojawiały się różne skomplikowane zabiegi.
4: Były również ciekawsze zabiegi stomatologiczne, jak usuwanie jakichś zębów dodatkowych, mezjodensów, zębów zatrzymanych, torbieli. Wykonałem również przy asyście stażysty zabieg kladisekcji spod mostu protetycznego. Nastawialiśmy również zwichnięte żuchwy, czyli te zabiegi były o bardzo szerokim spektrum.
1: Wyprawa potrwa od 19 czerwca do 10 lipca.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja DSEM 2026. Tematem konferencji była analiza ogromnych zbiorów danych, sztuczna inteligencja oraz nowoczesne metody wspierania decyzji w biznesie i przemyśle. Głównie jednak rozmawiano o data science, czyli interdyscyplinarnej dziedzinie łączącej statystykę, informatykę, matematykę i wiedzę biznesową.
5: Paru ekspertów właśnie wspomniało, że widzi ten potencjał i widzi, że nie dość, że w dużych przedsiębiorstwach, też tych średnich i małych jest bardzo duże miejsca właśnie na analizę danych. Naukowo może jest to przebadane, jednak jeśli chodzi o biznes, o praktyczne wdrożenie, to jest bardzo duże pole do poprawy.
1: Mówił przewodniczący koła naukowego AIBM Joachim Lisiak. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
8: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń.

0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Bonjour.
2: Dzień dobry.
1: Audycja Gramy na Aferę, jak co środę o godzinie 18:00 meldujemy się, witamy bardzo serdecznie. Olga Grumowicz nas dziś realizuje, którą serdecznie witamy, ukłony robimy, dzień dobry. Krzysztof Więcz przy jednym mikrofonie, Michał Płocki przy drugim. Ja teraz milknę, bo w sumie nie wiem, o czym jest dzisiejsza audycja.
2: Tak, no jak ogłaszaliśmy tydzień temu, ogłaszamy kolejne transfery Gramy na Aferę, tym razem transfer out.
1: Tak jest, wychodzący.
2: Transfer wychodzący, otrzymaliśmy ofertę nie do odrzucenia. Przychodzi zero pieniędzy, my wypuszczamy redaktora Jęcza.
1: No tak, tak, tak. Znaczy, no, oczywiście trochę przesadzam, że nie wiem, o czym będzie, bo Michał mnie uprzedził, że będzie mnie maglował, ale nie wiem z czego, ale jest to potwierdzona informacja po w sumie chyba 8 latach prowadzenia audycji Gramy na Aferę. Będę się żegnał z anteną, w ogóle z anteną Radia Afera, bo żadnej innej audycji w tej chwili nie prowadzę, więc tak, faktycznie potwierdzam tę informację.
2: Tak. To w takim razie my sobie przejdziemy tak naprawdę przez całą historię Gramy na Aferę, bo jest ona długa i szeroka. Troszeczkę przez historię ciebie w radiu. I tak sobie będziemy szli i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.
1: To będzie bardzo nudna audycja w takim razie, więc serdecznie zapraszamy do słuchania.
2: Gramy na Aferę Origins takie.
1: Tak, to jest dla koneserów dzisiaj w takim razie będzie audycja. No to jest trochę czasem, to fakt.
2: Po 8 latach się należy. Ja się czegoś dowiem. Nasi nowi redaktorzy będą mieli obowiązkowo do przesłuchania.
1: Każdy nowy redaktor, jak przychodzi ktoś nowy, to będzie musiał odsłuchać i tak przez 40 lat do przodu, jak będzie audycja trwała, to każdy będzie musiał takiego dziadka odsłuchać. Podoba mi się ta koncepcja.
2: I potem będą pytania. A tutaj co się działo w 2018?
1: Bardzo mi się to podoba, no. Będą mnie nienawidzić.
2: To co? Ja myślę, że szybciutka piosenka i zaraz wracamy już do Miecha.

0: Polsce. No i chciałem po prostu robić coś, jakąś swoją autorską audycję, bo wcześniej robiłem audycje blokowe w Aferze, Studencki Patrol, Hurtownie, takie audycje, które są regularnie nadawane na antenie od poniedziałku do piątku. Robiłem serwisy informacyjne, od tego w ogóle zaczynałem i chciałem robić swoją audycję typowo piłkarską. No i akurat się nadarzyła okazja, że Edgar szukał do tej ramówki letniej audycji, które mógłby wstawić w takich półgodzinnych slocikach o 18:30, bo gramy na Aferę bardzo długo w ogóle, było półgodzinną audycją, bo wszystkie audycje wtedy właśnie były w tym slocie 18:30-19. Tak to się zaczęło, że właśnie od tej 18:30 zaczęliśmy robić audycję taką typowo piłkarską, ale ona była bardziej na początku nie taka, jak przeszliśmy do tej formuły, jak mamy teraz, że mamy co tydzień gościa, albo prawie co tydzień gościa i rozmawiamy na jakiś konkretny temat, który sobie obieramy, tylko wtedy to było takie bardziej troszeczkę podsumowanie tygodnia. No tak jak nam zostało Zajawce, nie? Że Zajawki nie zmieniliśmy nigdy. Tak, Zajawki nie zmieniliśmy nigdy. Zajawkę czyta Kuba Wąsi, którego serdecznie pozdrawiam, który na pewno tego nie słucha w tej chwili, ale fantastyczny gość. Ta Zajawka nam została od samego początku, bo nie mogliśmy się jej pozbyć, że taka nostalgia wobec niej narosła, że to faktycznie kiedyś było subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej.
1: Jaki był OG skład?
0: Zaczynałem te audycje Piotrek Przyborowski w ogóle jakoś tak mniej więcej chyba w połowie istnienia audycji dołączył. Generalnie te składy mi się mieszają. Błażej Kuźniak był jednym z pierwszych, Błażej, ja poznałeś.
1: Tak.
0: Błażej Kuźniak był jednym z autorów audycji, który był na początku. Miłosz Ciekalski, którego nie poznałeś, też z redakcji sportowej Afery, był jednym z tych autorów Gramy na Aferę, który na początku się pojawiał. I z tego co pamiętam, była audycja, na której się Edgar pojawił. Tę audycję chyba pamiętasz, bo to była jakaś jubileuszowa.
1: Tak, na setne urodziny.
0: Ale tak na samym początku, kurde, strasznie mi głupio, ale nie pamiętam, prawdę mówiąc, to było 8 lat temu i pamiętam, że tymi początkowymi redaktorami byli właśnie Miłosz i Błażej Kuźniak.
1: Nie rozumiem.
0: Nie w tym samym czasie, tam się przecinaliśmy, ale to był ten skład jakiś taki początkowy.
1: No i właśnie jak pamiętam, tak jak wspominałeś, ta formuła na początku była raczej taka zupełnie odmienna od tego, co się działo. Szczególnie, że to była właśnie ta audycja letnia. Tam się za dużo w sumie w piłce nie działo, a było trzeba podsumowywać.
0: No ja na początku, jak przychodziliśmy na pierwsze audycje, to miałem rozpisaną, taką jak ty wyciągnąłeś teraz kartkę A4 zadrukowaną, to ja miałem tak mniej więcej dwie albo trzy kartki notatek ręcznie zapisanych z wydarzeniami, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego tygodnia. I po prostu lecieliśmy z takim... Tak, ja to pamiętam. Nie odwinąłem sobie ze szpiega, bo można to w ogóle zrobić. W sensie my jako członkowie radia możemy sobie odwinąć audycję sprzed 10 lat. Natomiast aż takim masochistą nie byłem. Ja miałem faktycznie rozpisane kilka kartek, z których czytałem po prostu rzeczy, które się działy wtedy, nie? Że tam Aubameyang przeszedł z tego klubu do tego klubu, nie? I cyk. I do tego jakieś tam kilka słów komentarza, jeśli akurat byłem w stanie to wydukać. Ale no, to się od tego zaczęło. Taki typowo newsowej audycji, takiego podsumowania, powiedziałbym, jak, wiesz, kronikarz jakiś.
1: I oryginalnie to szło tylko i wyłącznie do radia, prawda? Spotify pojawił się dużo później.
0: Dużo, ale nie pytaj mnie kiedy dokładnie, bo nie pamiętam. Mniej więcej
1: no ostatnio
0: wiem,
1: mieliśmy,
0: ale...
1: co, 200 odcinków było tam rok czy półtora roku temu.
0: Ale ja mam wrażenie, że była jakaś wyrwa, wiesz? Bo ja pamiętam, że jeszcze nagrywaliśmy... Dobra, czekaj, odpowiem na twoje pytanie. Tak, na początku było tylko radio i ta audycja w ogóle była w piątki, z tego co pamiętam, teraz mi się jeszcze odkopało w głowie, nie była środowa, tylko piątkowa, więc ta formuła podsumowania jeszcze powiedzmy jakoś tam bardziej była uzasadniona, nie, tego dnia, bo faktycznie dużo rzeczy zdążyło się wydarzyć, aczkolwiek też to było głupie, bo zaraz mieliśmy sobotę i niedzielę, kiedy tak, w piłce tak. Dzieje się najwięcej i jakby tego już nie podsumowywaliśmy, tylko tydzień później tak naprawdę wracaliśmy do tego, co działo się w weekend, nie, więc to też było nie do końca racjonalne. Natomiast na początku było tylko radio, tak, nie wrzucaliśmy tej audycji nigdzie, w ogóle mi nie przyszło nawet do głowy na początku, żeby to wrzucać na Spotify czy tam gdziekolwiek indziej, bo kołem zamachowym do tego, żeby wrzucać to na YouTube albo na jakiekolwiek inne platformy, social media i tak dalej, to był Piotrek już.
1: No, Piotrek zdecydowanie, tu zawsze były ciągoty, żeby promować, żeby było, żeby ludzie słuchali i tak dalej.
0: Tak, najbardziej Piotrek, to zdecydowanie najbardziej, jeśli chodzi o te rzeczy, które w social mediach się pokazują, to Piotrek zawsze miał na to największe parcie i najbardziej chciał, żeby to się pojawiało, żeby wrzucać na jakieś grupki, żeby ta audycja po prostu się gdzieś tam niosła, powiedzmy, trochę szerzej.
1: Ale w pewnym momencie ta formuła się zmieniła i czy to było związane jednocześnie z wydłużeniem, że tak powiem, metrażu, czy to były dwie niezależne zmiany? No bo teraz mamy tą godzinkę.
0: Niezależne to było, bo to było jeszcze tak, że kiedy audycja te 8 lat temu powstawała, to ona zeszła z tego, co pamiętam, z anteny. Czyli byliśmy na lato, po lecie nie było miejsca w ramówce, żeby nas wepchnąć w te piątki o 18.30 i audycja zniknęła na chyba 3 ramówki, czyli 9 miesięcy. Ale to, kurczę, ktoś mnie może sfakt-checkować z tym, bo nie jestem 100% przekonany, ale chyba tak było, że na pewno pojawiała się, znikała. Nie jestem pewien okresów, nie jak długo to trwało, ale na pewno znikła ta audycja i potem powróciła jeszcze w tej formule półgodzinnej i jeszcze jak mieliśmy ten format półgodzinny, to stwierdziliśmy, że no trochę już nas zaczyna nudzić ta formuła takiego podsumowywania i zaczęliśmy robić rozmowy z gośćmi. I to jeszcze było w tej formule półgodzinnej, ale te półgodzinne formuły nas strasznie dusiły, nie? W sensie, no sam wiesz, jakby tu rozmawiamy przez godzinę, to że czasami tego czasu jest
1: no
0: mało.
1: No nie, no wiadomo, ale jeszcze wypada zrobić przerwę na jakiś utwór po
0: wypada.
1: Drodze.
0: Wypada, wypada i za to też mieliśmy swojego czasu suszoną głowę, że tych przerw jest za mało.
1: Więc bo pół godziny, gdzie zwykle wchodzisz 3 po, musisz wyjść 27
0: tak.
1: I zrobić piosenkę, no tak naprawdę mówisz dzień dobry i
0: do widzenia.
1: I do widzenia, no, jeszcze gościa przedstawiasz.
0: To. Tak było, że ja zacznę w międzyczasie sobie, będę scrollował w ogóle te audycje, bo jestem ciekaw, ile czy jeszcze na Spotify są te półgodzinne formaty, ale tak, no generalnie to było bardzo mało czasu na to, żeby zrobić jakąkolwiek pogłębioną rozmowę. Ja szczerze mówiąc, nawet teraz, jak mieliśmy ten godzinny format, to też nieraz miałem tak, że nie zawsze oczywiście, bo czasami to ta godzina to jest z okładem wystarcza, nie? Na niektóre tematy, żeby je przegadać, ale momentami to już naprawdę miałem tak, że jak te pół godziny mieliśmy, to aż czułem się głupio wobec tego gościa, że nie dałem mu dokończyć myśli, która naprawdę była ciekawa, nie? Ale faktycznie na początku były te półgodzinne i to było zdecydowanie za krótko.
1: A pamiętasz właśnie, kto był jednym z takich pierwszych gości, którego udało się wyciągnąć?
0: Nie pamiętam. Ale pamiętam, że byłem zaskoczony. A chociaż, wiesz co, może pamiętam, na pewno jakieś na początku mieliśmy takie statystyczne audycje, w sensie o statystykach w futbolu. Nie wiem, czy jakoś na początku nie były audycje z prowadzącym kanał o futbolu statystycznie na Facebooku. Coś takiego mogło się pojawiać. Pamiętam, że to było jedne z pierwszych tych wywiadowych formuł, które robiliśmy. Ale kto był takim pierwszym gościem? Znaczy właśnie zeskrolowałem na Spotify'u, żeby dojechać do tej pierwszej audycji, która była już w tej formule. No to widzę, że drugim gościem był Patryk Treat, no to Patryka serdecznie pozdrawiamy, bo też...
1: Klasyka, nie powiem w czym, ale...
0: Klasyk, bardzo, bardzo duży klasyk. A pierwsza audycja, 8 lipca 2021, która jest na Spotify'u, jestem ja i Piotrek Przyborowski. Nie widzę napomknięcia w opisie o gościu, więc chyba tego gościa nie było. Więc wydaje mi się, że tym pierwszym na Spotify'u
1: pierwszy
0: był...
1: 1 lipca, tak?
0: 8 lipca 2021.
1: No to zbliżamy się do pięciolecia Spotify w takim razie.
0: Mhm. Tak, bo to by się zgadzało. Musieliśmy wejść po prostu z powrotem na antenę właśnie latem i przypuszczam, że od tego momentu wrzucaliśmy już te audycje w pełni na właśnie Spotify'a, ale jeszcze wcześniej był ten paskudny okres i to był chyba najtrudniejszy okres, taki właśnie gramy na aferę. Jak mieliśmy COVID-a, znaczy generalnie to był paskudny okres w ogóle dla całego radia, bo radio było zamknięte i nagrywaliśmy te audycje do puszki i je wrzucaliśmy po prostu tutaj do Talosa, do naszego wewnętrznego systemu, żeby realizator je tylko po prostu wypuszczał. No to była orka na ugorze, nie? Nagrywanie tej audycji, raz, że dźwięk był fatalny, bo...
1: Ale z domu, nagrywaliście to z domu?
0: Tak, no kupiliśmy sobie mikrofony takie powiedzmy studyjne w cudzysłowie, tam studyjne za stówę i nagrywaliśmy tę audycję z chaty, narzucaliśmy koce jakoś na siebie, żeby, wiesz, wytłumić otoczenie. Jakieś poduszki układaliśmy na bokach, żeby to jakkolwiek brzmiało i łączyliśmy się z gościem, albo sami, między sobą rozmawialiśmy, albo z gościem się łączyliśmy i nagrywaliśmy tę audycję przez jakieś tam Audacity i tak dalej, żeby potem to złożyć i wrzucić. No to raz, że to trwało strasznie długo, bo teraz w tej chwili wrzucenie audycji dla mnie na Spotify'a to jest...
1: No do tego to już później sobie dojdziemy, dobrze, technikaliów, dobrze. Ale no rzeczywiście to... Zawsze jak jest gość na miejscu i my jesteśmy na miejscu, no dynamika rozmowy jest zupełnie inna, jak się widzi siebie, widzi widzi się, kiedy jakaś myśl się kończy, kiedy ktoś chce wejść z myślą i tak dalej, i tak dalej.
0: No, bardzo to czuć.
1: No, jeszcze gość na telefon i redaktorzy w studiu jest okej, bo chociaż można ze sobą jakoś tam pomachać, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale no takie rozmowy stuprocentowo zdalne dużo
0: znaczy, my to robiliśmy z kamerkami, ale nawet ta kamerka, to nie, nie lekkie opóźnienie, cokolwiek, czuć, że ta dynamika rozmowy traci. Zresztą ja myślę, że słuchacze, jak nas słuchają i mają te rozmowy, w których ktoś jest z nami na łączu, no to też słychać, nie? Że my nie mamy tego wideo tutaj w studiu. To tak na marginesie, jeśli ktoś się nie domyślał, więc no czuć to, czuć, że faktycznie wejdziesz czasami w słowo w złym momencie, nie do końca wiesz, czy ktoś skończył myśl, czy nie, jak zażartujesz, to czy on się uśmiecha, czy nie trafiłeś z tym żartem, faktycznie to jest uciążliwe. Patrzysz na te pierwsze audycje tak na marginesie.
1: Kogo tam ciekawego mamy?
0: Podoba mi się, że jest tak, jest pierwsza bez nikogo, ale potem jest gość Patryk Tritt, jest Kacper Klasiński, kolejny gość i kolejny to jest Patryk Tritt. więc tam nie mieliśmy chyba jeszcze tej zasady karencyjności, ale dużo było tych audycji o FPL-u i teraz sobie faktycznie przypominam, że dużo na początku wałkowałem tego
1: FPL-a. Ale bo to był chyba ten moment, że FPL ogólnie żarł tak dosyć mocno, nie?
0: Żarł. I ja miałem turbofazę na FPL-a wtedy, na Fantasy Premier League, jeśli ktoś nie zna rozwinięcia skrótu. To uwielbiałem i potrafiłem analizować sobie z Patrykiem te cyferki i koszulki po prostu z każdej strony. Bardzo mnie to fascynowało. Tym bardziej, że kolejny widzę, że był Kuba Podgórski z podcastu Angry Transfers. Też Fantasy, nie? Więc wtedy wałkowaliśmy ten temat bardzo, bardzo, bardzo mocno.
1: A kto był, że tak powiem, inicjatorem tego, żeby troszeczkę właśnie zmienić podejście? No bo ustaliliśmy sobie, że Piotrek tutaj cisnął socjale, ale kto powiedział, dobra, kończymy z taką newsologią i zaczynamy robić coś lepszego?
0: Wiesz co, kto to powiedział, to nie pamiętam. No mi się to na pewno znudziło. W sensie nie pamiętam, czy to powiedział Piotr, czy powiedział to Błażej jeszcze, czy powiedział to Miłosz. Nie przypomnę sobie tego, ale no to było nudne, po prostu. Już stwierdziliśmy, że nie chce nam się tego robić w tej formule. Do słuchania, no szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to też było nieciekawe, więc już po prostu w którymś momencie stwierdziliśmy, na pewno nie było takiego momentu przejścia, że stwierdziliśmy, że dobra, od tego tygodnia co tydzień gość. To na 100% nie mieliśmy takie, bo mi się w ogóle wydawało całkowicie awykonalne na tym etapie, jak byliśmy wtedy, że co tydzień sobie zorganizujemy jakiegoś sensownego, ciekawego gościa, który nam o czymś poopowiada.
1: To jest ciężkie, bo...
0: No to jest strasznie ciężkie. No.
1: Rzadko która piłkarska audycja / YouTube działa w ten sposób, że zaprasza zawsze gościa, który nie jest jakby częścią redakcji co tydzień i co tydzień jest inny, nie? Bo wiadomo, często jak tam siedzi czterech chłopów na kanapach.
0: No ulubiony format piłkarski, czterech chłopów siedzi i gada.
1: No, to tam zwykle jest jakiś znany piłkarz, coś takiego, no, ale oni zwykle są albo częścią redakcji, albo po prostu zatrudnieni do audycji, że mają tam siedzieć. I rzadko jest tak, że co tydzień jest ktoś inny i tak dalej, nie? To jest jednak rzecz, na którą się rzeczywiście trzeba napracować.
0: Tak, to jest bardzo uciążliwe i, znaczy uciążliwe, no jakby wiedzieliśmy, po co to robimy, chcieliśmy mieć tych gości, nam też się przyjemnie rozmawiać, jak mamy ciekawego gościa, no bo jakbyśmy mieli między sobą gadać, chociaż te ostatnie audycje, jak mieliśmy kilka razy na przestrzeni ostatniego półrocza z tobą, które robiliśmy sami, mi się szczerze mówiąc bardzo podobały, w sensie mi było bardzo przyjemne sobie tak dla odmiany bez gościa porozmawiać, ale faktycznie to jest ciężkie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że chcemy mieć tego gościa w studiu i z powodów, które wymieniliśmy, zależało nam na tym, żeby ten gość w studiu był, a b, jesteśmy w Poznaniu. Więc też to nie jest Warszawa, w której jest centrum medialne, dziennikarskie i tak dalej. I dostęp do tych gości jest bardzo prosty, nie? Więc też jakaś ta grupa była ograniczona.
1: W Poznaniu profesjonalnych dziennikarzy jest 5. Znamy ich.
0: I pozdrawiamy wszystkich.
1: Pozdrawiamy. Ale tak. Jest jakaś grupa takich hobbystów, może nawet trochę bardziej zaawansowanych niż my, ale mimo wszystko hobbystów, a ludzi, którzy żyją z dziennikarstwa sportowego, jest w Poznaniu naprawdę...
0: Nie no, którzy żyją z dziennikarstwa sportowego, nie będziemy rzucali chyba nazwiskami, ale bo no może byśmy kogoś wykluczyli, ale mi przychodzą na palcach jednej ręki myślę, że byśmy pewnie policzyli takich dziennikarzy z Poznania. Ale to wiesz, nawet nie chodzi o dziennikarzy, nie? Bo jeśli chodzi o pasjonatów, to faktycznie to było takie zaskoczenie, które faktycznie z biegiem czasu miałem, że skądś nowości ludzie się nagle pojawiają, nie? Że kurczę, szukasz audycji. Piotrek w tym się specjalizuje, bo on faktycznie przez to, że pracował długo w meczykach, to miał bardzo dużo kontaktów z osobami, które się pasjonowały jakimiś takimi rzeczami, o których byś w życiu nie pomyślał, nie? Typu te tematy audycji, które kiedyś mieliśmy, jak nie wiem, tam jakaś norweska piłka, dlaczego akurat ten klub wygrał w tym sezonie, nie? No to oczywiście, że się nie pasjonujesz na co dzień norweską piłką, ale Piotrek pisał gdzieś tam kiedyś jakiś artykuł, poznał jakiegoś gościa, dowiedział się, że on mieszka w Poznaniu, no i cyk, i masz gościa fajnego, nagramy na aferę, który przyjdzie ci z pasją, opowie o czymś, o czym ty w sumie nie masz pojęcia, goście tym bardziej, w sensie nie goście, tylko przepraszam, słuchacze też, no bo jakby nikt się nie interesuje na co dzień takimi
1: tematami. No to jest,
0: nie?
1: Na pewno przydatna umiejętność, że tu nagle z kieszeni wyciągasz, no tu mam tego człowieka, tego człowieka, tak. Tego człowieka, ty pierwszy raz słyszysz, kto to jest, no i sam Szybor też jest, powiedzmy, znany przez ludzi.
0: No tak, no Przybór jest ze środowiska, nie? No. Tak miałem, jak na przykład Przybór przyprowadził, serdecznie pozdrawiamy Kubę Ptaka, nie? Jak, znaczy Kuba nie jest anonimowy, więc to może nie jest do końca szczęśliwy przykład, ale ja Kuby wcześniej nie znałem i Przybór mi nagle mówi, że ty, ja mam takiego kumpla, który fajnie o koszulkach piłkarskich opowiada, nie? No i przyprowadził Kubę Ptaka, no i jak Kuba zaczął opowiadać o tych koszulkach, to ja miałem takie, Boże, my w Poznaniu mamy taki ukryty diament, który tak pięknie o tym opowiada, z taką pasją, on ma taką wiedzę o tych koszulkach. No i to były takie przykłady, że czasami właśnie wpadali ci goście. Na początku mi się to wydawało totalnie wykonalne, żeby sprowadzać co tydzień gościa, który będzie właśnie w stanie ciekawie na jakiś temat opowiadać. No i to było koniec końców ciężkie, więc nie powiem, że to nam przychodziło jak spłatka i bez problemu co tydzień tego gościa ogarnialiśmy, ale koniec końców okazało się to łatwiejsze, niż mi się początkowo na pewno wydawało.
1: No ja też na samym początku, jak zacząłem prowadzić audycję, byłem zdziwiony, w sensie, że można napisać do kogoś, kogo kojarzysz, a on mówi, no radio spoko, pewnie wpadnę tam na pół godzinki, nie? Jeżeli termin pasuje, że tam nie ma takiego oporu, że co to jest, to gramy na aferę, nie znam, tylko raczej większość osób, która odpisuje, zwykle już odpisuje.
0: Jak odpisuje, tak, nie? Jak odpisuje, tak. Bo faktycznie niektórzy nie odpisują, tacy najwięksi dziennikarze, bo jeszcze na początku miałem tak, że trochę mi zależało na tym, żeby ta audycja A miała większe zasięgi, a B, żeby, no w sumie to się łączy, żeby były bardziej medialne nazwiska też się tutaj pojawiały, więc starałem się pisać do tych dziennikarzy takich największych, najbardziej kojarzonych, no to faktycznie większość po prostu nie odpisywała. Nie. No ale zdarzało się, jak ta audycja z Tomkiem Ćwiąkałem, na przykład, o której powiedziałeś, no ale też Tomek Ćwiąkała jest super facetem po prostu, więc no i też swoją drogą ma przecięcie z Piotrkiem Przyborowskim, bo tam też coś razem kiedyś robili, więc na przykład taką osobę się udało zaprosić i z nią porozmawiać, co prawda tylko na łączach, no bo wciąż Poznań, natomiast no udało się i porozmawialiśmy, chyba nawet dwukrotnie, z tego co pamiętam, były audycje z Tomkiem Ćwiąkałem, więc tak, to jest zaskakujące, nie? Że nie ma takiej olewki na zasadzie, jakaś mała audycja, nikt tego nie słucha, w ogóle jakieś randomowe radio nie znam i nara, tylko faktycznie jak już ktoś odczytywał tę wiadomość, to zwykle to była pozytywna odpowiedź.
1: Okej, i ja myślę, że teraz zrobimy sobie króciutką przerwę.
0: Nie gadamy w ogóle, o.
1: No już tak wypada troszeczkę.
0: No, wypadało.
1: A potem sobie zrobimy jakieś takie właśnie the best of. Więc my wracamy za sekundkę.

0: grałem Banasiakiem, bo chyba tematyka mi po prostu najbardziej się działa tych rozmów, że właśnie styk polityki i sportu to było coś, co mnie już od dłuższego czasu najbardziej interesowało, bo to też jest trochę geneza tego, że w sumie się zgramy na aferę żegnam, że po prostu, czy nie wiem, jeszcze będziemy o tym rozmawiali, czy nie.
1: Tak mini, może to
0: powiem, że generalnie mi po prostu piłka jako taka przestaje aż tak interesować, przestała mnie interesować, nie będę owijał bawełnę, po prostu mam, i myślę, że słuchacze też to słyszeli, dlatego nie chcę też się zmienić w takiego, przepraszam, Michała Pola, który ciśnie na prowadzeniu rozmów bez jakiejś takiej bardzo głębokiej, pogłębionej wiedzy merytorycznej w danej dziedzinie. Czułem już, że często te audycje w moim wykonaniu nie są takie, jakbym się chciał pod tym podpisywać w takim kontekście, że jak rozmawialiśmy o jakichś bieżących wydarzeniach w piłce nożnej, to już po prostu odjeżdżałem, nie? Że raz, że mnie to specjalnie nie interesowało, kto wygrał mecz, jaki. Dwa, że po prostu słabo mi te audycje szły, bo za mało wiedziałem na ten temat, więc to jest taka główna trochę przyczyna tego, że piłka aż tak mnie przestała interesować, co mnie z kolei bardzo mnie zawsze interesowało i nadal mnie to interesuje, połączenie piłki właśnie z polityką, z ekonomią, takie tematy bardziej związane z kulturą, z psychologią, to tak, nie? I te audycje z Michałem Banasiakiem często właśnie tego dotykały, więc te audycje bardzo dobrze wspominam.
1: No też na pewno będziemy cały czas cisnąć, bo chociażby z mundialem, który się zaczyna, a tam nikt nie dostał wizy spoza Europy, kłopoty tam kibiców Maroka i tak dalej, to
0: no, myślę, że to właśnie
1: za tydzień, dwa będziemy poruszać, bo to jest coś, co zawsze przy piłce będzie.
0: No, i Iran bardzo fajnie do omówienia. To jest mnóstwo takich tematów i one cały czas by były, nie? Gdyby, no to też wiadomo, że to nie jest jedyny czynnik, bo gdyby to był jedyny czynnik, to bym po prostu robił tylko takie audycje. Zapraszał tylko takich gości, pojawiał się tylko na takich audycjach na przykład raz w miesiącu, ale no kilka innych czynników budowlano-życiowych powoduje, że tego czasu zrobiło się trochę mniej. Mieszkam w innym mieście i po prostu no już jest ten czas.
1: Dobra, w takim razie technikalia. Jak się robi Gramy na aferę? Bo dla mnie to jest tak, że ja przychodzę, mówię i cała reszta się robi.
0: No, to teraz się nauczysz. teraz będziesz musiał się nauczyć. Znaczy, generalnie to jest bardzo proste, bo znaczy pytasz o to, jak się składa, montuje, jak to się robi?
1: Skąd się bierze ścieżki, czy tam trzeba coś uga-buga po...
0: Właśnie to nie jest żadne uga-buga, to jest naprawdę banalne. Znaczy, my mamy ten wielki komfort, że Gramy na aferę jest audycją, a nie tylko podcastem, nie? Więc przez to, że jesteśmy na antenie afery, to wszystko, co leci na antenie afery do, nie pamiętam ilu, ale chyba 10 albo nawet dalej, 15 lat wstecz, jest nagrywane, bo musi. Jakby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała się przypierniczyć do pana Michała za to, że przeklął na antenie, co się absolutnie nigdy nie wydarzyło.
1: Raz mi się wymsło.
0: To wszystko jest zapisane w annałach historii na serwerach i wisi. Więc ja po prostu wchodzę, pobieram sobie plik z audycją. Muszę go przekonwertować niestety, bo moja Audacity aplikacja jest głupia i nie odczytuję z jakiegoś powodu tego pliku, więc muszę przekonwertować MP3 do MP3 jeszcze raz. Wycinam sobie szybko audycję. Jak już masz się w tym wprawę, to ja patrzę na ścieżkę dźwiękową, która ma godzinę, bo co godzinę są te sloty zapisywane. Patrzę tylko na ścieżkę, widzę, że dobra, tu była piosenka, wycinam, wstawiam jingle, trwa to 15-30 minut maksymalnie, piszę opis, wstawiam zdjęcie do kanwy, poprawiam tytuł, dziękuję. Najwięcej czasu czasami to mi zajmuje wymyślenie tytułu, żeby nie był totalnie cringe'owy, tak szczerze mówiąc.
1: Tak, bo to czasami jest tak, że coś siądzie, że jest
0: dużo... Że od razu, nie? Że wychodzimy i tytuł jest pyk, a czasami faktycznie trzeba się na tym zastanawiać przez 15 minut albo pół godziny.
1: Tak. I teraz to Przybor będzie robił.
0: Przybor już do mnie zagadywał, że Krzychu, może byś tam jeszcze tam poskładał nam trochę te audycje. No, powiem tak, możemy negocjować, zobaczymy jeszcze, ale chciałbym wam to zdać. To naprawdę jest łatwe i przyjemne i szybciutkie. Pół godziny to jest absolutny maks. Jak jadę pociągiem do Wrześni, to jak wsiadam do pociągu na Garbarach, to kończę składać audycje zwykle mniej więcej w Kostrzynie Wielkopolskim.
1: To 20 kilometrów. Tak?
0: No, to jest taki przelicznik, więc bardzo szybko to idzie zrobić.
1: Dobra, to mi się podoba, że jest szybko, więc będziesz mógł to robić cały czas. W takim razie chciałem jeszcze taką sobie sekcję stworzyć. Gramy na aferę, a dziennikarstwo. Bo na samym początku wspominałeś, że miałeś plan liznąć tej kariery dziennikarskiej.
0: No miałem. No i co?
1: I w takim razie chciałem... No bo wiemy, że ogólnie, tak jak już wspomnieliśmy, sam rynek dziennikarski no jest ciężki, żeby być profesjonalnym dziennikarzem, ale chciałem bardziej się zapytać, czy szybciej straciłeś motywację Czy po prostu dobiło cię, jak ten rynek jest zamknięty?
0: Nie, nie dobiło mnie, że rynek jest zamknięty, bo nie poszedłem chyba aż tak daleko, żeby to odczuć. Bardziej chyba straciłem motywację i jakby wybrałem trochę inną ścieżkę życiową, może to tak to górnolotnie trochę zabrzmi, ale chyba tak było, że po prostu wiedziałem, że dobra, tak bez ogródek. W dziennikarstwie sportowym na początku się bardzo słabo zarabia, nie? I nie chciałem przechodzić przez ten etap, będąc już po studiach albo w trakcie studiów na Politechnice. Jednak troszeczkę bardziej poszedłem w tym kierunku, że chciałbym zapewnić dobry byt mojej przyszłej rodzinie, trochę więcej zarabiać niż się przebijać bez takiej gwarancji tego, że się uda, nie? Bo jednak no, to jest faktycznie bardzo zamknięta nisza i ja nie miałem takiego parcia na to, żeby być dziennikarzem, który będzie na przykład coś pisał do przeglądu sportowego, nie? Albo robił jakieś... Ja chciałem być bardzo komentatorem sportowym. O, miałem bardzo sprecyzowaną ścieżkę. Ja chciałem komentować mecze. To mnie jarało. Było w pewnym momencie całkiem blisko, bo jakiś... Kurczę, już nie pamiętam, kiedy to było, ale to pewnie z 5 albo 6 lat temu była Eleven Sports zrobiło taki konkurs na komentatora sportowego, że trzeba było nagrać jakiś fragment swojego komentarza dowolnego meczu, wysłać do nich, oni to oceniali, zapraszali na kolejny etap jakąś tam część osób. No i wysłałem takie nagranie, dostałem zwrotkę od nich, że zapraszają do Warszawy na skomentowanie połówki meczu El Clasico, tak do puszki jakiegoś tam z odtworzenia. Pojechałem na to, bardzo mi to zbustowało wtedy ego, bo mi powiedzieli, że było chyba 400 zgłoszeń, 10 osób wybrali do tego kolejnego etapu, więc ja już chodziłem po prostu z głową w chmurach, myślałem, że fajnie jest, dobrze poszło. Nagrałem to i cisza, nie? Zero jakiegokolwiek feedbacku. Nie pozdrawiam swoją drogą Eleven Sport za to, bo to jest bardzo słaby moim zdaniem. Widziałem, że ten konkurs robili swoją drogą jakoś niedawno drugą edycję. Mam nadzieję, że tym razem wrócili do tych osób, które były chociaż w tym drugim etapie, bo dobra, jeszcze rozumiem, że do tych 400 nie odpisywali, ale chociaż też można było jakąś
1: z
0: krótką wiadomość.
1: Z takiego konkursu wiem, że na komentatora formuły ktoś rzeczywiście do redakcji
0: ale w sensie piłkarski też chyba był. Bo formuły na pewno i w ogóle z tego, co ja byłem, to dowiedziałem się potem po pół roku, bo śledziłem te social media. Przeszło mi gdzieś to bokiem, nie zauważyłem, że było jakieś rozstrzygnięcie tego konkursu, ale właśnie Kacper Klasiński mi jakieś pół roku później powiedział, że ty tam byłeś, no to jakiś dwóch chłopaków wyłonili i komentowali ligę chyba portugalską czy jakieś tego typu rozgrywki, więc no tam byli lepsi, no ale było mi przykro, że nie dali żadnego feedbacku.
1: W drugiej turze zwykle
0: no, fajnie by było, żeby chociaż co nie poszło, nie? Nawet dobra, jak nie chcą dawać pogłębionego, no to cokolwiek, że dzięki za udział, no ale nie.
1: A samo to komentowanie? Jak się tam czułeś?
0: Źle. Znaczy, ja myślę, że to położyłem, tak szczerze mówiąc. Miałem strasznie ściśnięte gardło, duży stres. Samemu w ogóle to było, więc też myślę, że w parze by było trochę prościej, ale rozumiem, że to miał być trudny test, bo samemu wydaje mi się, że to jednak jest trudniejsze. Szczególnie, że ja jestem zwierzęciem bardzo stadnym, lubię prowadzić z kimś rozmowę albo audycję, albo przypuszczam, że komentować też bym wolał w parze, więc trudno. No, to było trudne. No i to chyba było najbliżej takiej kariery, nazwijmy to, dziennikarskiej, bo bliżej... No, ja by nie poszedłem w ogóle w tym kierunku, nie? Bardziej poszedłem w tym kierunku zawodowym, pracy na początku w swoim zawodzie wyuczonym na studiach, czyli w logistyce, a potem w sprzedaży.
1: Właśnie zawsze, bo to jako dziecko tam pewnie co drugi chłopak, który lubił piłkę, chciał być komentatorem sportowym.
0: No, myślę, że tak.
1: Zawsze najbardziej się bałem, że ja bym po prostu tych ludzi, nawet znając piłkarzy, nie potrafiłbym połączyć twarzy z nazwiskiem.
0: Ja to samo miałem, że bardzo się bałem, że się ośmieszę po prostu, że nie będę wiedział... Nie będę kogoś znał, że ktoś mi, kurczę, wiesz, zapyta w jakiejś rozmowie o jakieś wydarzenie sprzed 15 lat, które wszyscy powinni znać i, wiesz, wymienić z głowy skład, który wygrał coś tam kiedyś tam, a ja, wiesz, nawet nie byłem w planach wtedy i że ja tego nie będę wiedział, a ktoś inny będzie. To był mój też taki bardzo duży lęk, no, to prawda.
1: No i kolejna sprawa, że komentatorów sportowych, no, w Polsce nie potrzeba więcej niż ze 30.
0: No
1: nie?
0: I musisz mieszkać w Warszawie, wydaje mi się, chyba. Znaczy, nie wiem, może teraz farmazonuję, ale chyba tak jest. No,
1: albo mieszkać, albo jeździć.
0: Albo jeździć, nie? Więc no, wybrałem tą ścieżkę lokalną, że tak powiem.
1: Tak, i jak jesteśmy przy ścieżce lokalnej, to chciałem się zapytać, cała ta twoja przygoda bądź kariera dziennikarska, jak ją sobie tam nazwiesz, czy czujesz, że ona cię rzeczywiście rozwinęła w jakimś kierunku A jako człowieka, B jako osobę pracującą tu i tam?
0: No B, na pewno B, nie? W sensie bardzo rozwinęła i to jest moja duża polecajka dla kogokolwiek, kto się kiedykolwiek... Jeśli nas słucha teraz ktoś, kto się zastanawiał nad tym, żeby przyjść na przykład do afery na jakiś nabór, bo są regularnie otwierane, co... Zawsze jak się zaczyna rok akademicki, to jest nabór do afery, to ja serdecznie polecam, bo... No radio mi dało mnóstwo, po pierwsze, znajomości. Gdybym nie przyszedł do radia, to nie poznałbym mnóstwa ludzi, którzy tutaj się przewinęli. W tych ostatnich latach, no jak teraz bywamy raz w tygodniu, no to siłą rzeczy mniej znam ekipę radiową, nie? Natomiast jak był ten początek, kiedy prowadziłem serwisy, potem jakieś programy, jeszcze przed Gramy na Aferę, wszystkich się tutaj poznawało, no to mnóstwo teraz tych osób gdzieś się przecinam. Nie prowadziłbym na przykład, nie wiem, imprez typu Juvenalia, typu no wszystkie imprezy jakieś tam plenerowe, które prowadzę. To jest w sumie teraz trochę moja druga odnoga działalności, nie? Że to robię, więc tego bym nie robił. No i myślę, że tak pod kątem pracy głosem, na czym i tak muszę dużo pracować jeszcze, bo moja przepona płacze i kwicze, ale no dużo to dało, nie? Że tak warsztatowo, pod kątem prowadzenia rozmów nawet, no ja jestem teraz handlowcem, więc no ja dużo rozmawiam z ludźmi, muszę się ich pytać, muszę ich słuchać aktywnie, więc myślę, że przeprowadzenie kilkuset wywiadów w aferze, no to jest duży booster, nie? No jednak musiałeś z tymi ludźmi rozmawiać. Wiadomo, że to jest inny kontekst zupełnie, ale wciąż jakąś tą umiejętność rozmowy daje. Nie? Więc ja uważam, że afera, jeśli ktoś się zastanawia, to serdecznie zapraszamy, bo super miejsce i warto... No coś na pewno daje, tak no. Ujmę delikatnie. Nie, ale ty to... też to pewnie czujesz, nie, zresztą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bo jak prowadząc jakieś warsztaty czy spotkania z klientem, gdzie jest potrzeba po prostu czasami troszeczkę podlać wody, czasami dołożyć troszeczkę okrągłych słówek, to samo to, że ty mówisz pewnie i mówisz ciągle, już dużo daje do odbioru tego, co mówisz, nie? Bo rzeczywiście nie jest tak, że mówienie cię czasami do osoby jakiejś obcej i tak dalej cię zatyka, czy mocno stresuje, no i samo to, że potrafisz powiedzieć wtedy rzeczywiście z luzem, właśnie tembrem głosu, który nie jest taki, że czuć, że się wstydzisz, czy coś takiego, to rozwija po prostu takie możliwości, gdzie ty przekazujesz coś komuś.
0: No ale szczerze mówiąc, tak z nas dwóch, to ty jesteś lepszym tego przykładem, nie? Bo ty jeszcze jesteś na krótszej skali niż ja, bo ile? 2 lata temu zaczynałeś?
1: Dwa, no myślę, że
0: coś
1: tak.
0: Takiego, nie?
1: W lutym będą 2 albo 3, coś takiego, no, więc jest 1,5 albo 2,5.
0: Przyjmijmy, to jest ta skala mniej więcej. Jak z oceną wieku dzieci, nie? Że, no tak między 1 a 5. Więc moim zdaniem na twoim przykładzie to widać dużo lepiej, nie? Bo faktycznie, jak na początku zaczynałeś z nami prowadzić tę audycję, to było słychać, że jesteś zestresowany, nie? Że ten głos był dużo bardziej ciśnięty, że no inaczej się wypowiadać, nie miałeś już takiego, wiesz, teraz masz luz taki, że sobie wjeżdżasz z tymi żarcikami, kiedy chcesz, jesteś luźny, a wcześniej byłeś spięty i było to, jest ta różnica odczuwalna, nie? Więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz, żeby się tego nauczyć, tym bardziej, że to jest środowisko wybaczające błędy wszelakie, więc tak, warto.
1: No właśnie i tutaj chciałem już powoli kończyć, żebyśmy skończyli na takiej właśnie pozytywnej nucie, że prowadzenie takich rzeczy, czy tak naprawdę nie chciałbym tego nazwać pracą wolontariacką, aczkolwiek trochę jest to, trochę. No jest to praca wolontariacka, to nadal jest coś, co warto robić nie tylko jako po prostu spełnienie jakiegoś swojego hobby, że możesz raz w tygodniu tu pogadać o piłeczce, tu się czegoś dowiedzieć, ale też rozwinąć samego siebie w zawodzie, który nie jest z tym zupełnie powiązany.
0: No, bo myślę, że o tym się w ogóle nie myśli, nie? Jakby mi ktoś powiedział, że jak zaczynałem, jak przychodziłem do afery, to przychodziłem z myślą taką, że chcę sobie studiować, żeby iść w tym kierunku zawodowym, powiedzmy, jako opcję bezpieczną i w aferze rozwijać się pod kątem dziennikarskim, że może akurat przypadkiem wyjdzie, że będę tym komentatorem sportowym, nie? I nie miałem w ogóle w myślach tego, że oto rozwinie moje umiejętności miękkie i w mojej potencjalnej przyszłej pracy będę się lepiej wysławiał, coś tam. No w życiu o tym nie myślisz, nie? Więc tak, myślę, że jednak warto to gdzieś z tyłu głowy mieć i pewnie i tak osoby, które potencjalnie chciałyby przyjść do radia, o tym w pierwszym odruchu nie pomyślą, tylko o tych marzeniach, ale jako starszy kolega mogę powiedzieć, że tak faktycznie jest.
1: O, teraz to już jest
0: no,
1: starszy.
0: No, już jest Nestor, nie? Już tak
1: właściwie.
0: Podrapał się po wąsie i
1: 30 się zbliża.
0: Bardzo starszy kolega. No, ale to jeśli mówię z myślą o osobach, że tak powiem, w rocznikach 2000+. O.
1: 2000+. No, to brzmi już tak, wiesz.
0: Młodo. Dla nas młodo.
1: Nie to co 98, no to nie jest 2000 przecież.
0: No, oczywiście. No, to jest taka trochę głupia perspektywa, ale tak faktycznie jest, no.
1: Dobra, to ja w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Audycja grudniowa, podsumowanie roku. Czy wystąpisz tam jako gość?
0: Tak, bardzo chętnie.
1: Dobrze, czyli widzowie, mamy to, zostało to przyklepane. Audycja typu śmieszna, która się tam wydarza na przełomie nowego roku, Sylwestra.
0: Ja w ogóle nie wykluczam jakiegoś zagrania typu Kamil Grosicki i reprezentacja Polski. Nie?
1: Ale

0: Jeśli z nas słuchaliście, to jest mi bardzo miło. Nie wiem, nie umiem w takie rzeczy. Bardzo, bardzo fajnie się prowadziło tę audycję i myślę, że to nie jest ostatni raz, jak jestem na antenie. Bardzo się głupio dzisiaj czułem i mam nadzieję, że nie wykręcało was podczas słuchania tej audycji, bo mnie wykręcało okrutnie.
1: Dobrze, w takim razie my bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, albo przez przypadek akurat włączyli...
0: Wyobrażasz sobie tych ludzi, którzy jechali teraz autem i musieli tego, znaczy nie musieli, ale może wiesz, tam zepsuło się pokrętło w samochodzie, nie mogli zmienić stacji. My bardzo współczujemy i pozdrawiamy wszystkich tego typu
1: słuchaczy. To była audycja dla OG fanów.
0: Była.
1: Jak najbardziej, ale raz na jakiś czas fajnie sobie pogadać też w zupełnie inny sposób.
0: Odsłuchaj moja mama, tata i babcia i dziękuję.
1: I dobrze, oni też zasłuchali. Przy pierwszym mikrofonie, jako redaktor prowadzący, właściciel praw do audycji Gram na aferę.
0: Bardzo proszę.
1: Michał Płocki.
0: Tak, i Krzysztof Więż, gość.
1: Realizowała nas Olga Grumowicz. Dziękujemy. Niektórzy słyszą się z nami za tydzień.

0: powiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
1: Nowi zastępcy rozpoczną pracę 1 lipca.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie baneru, który zawiesił na ścianie Kolegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego. Sprawdzana jest kwestia tego, czy baner jest legalny w myśl zapisów poznańskiej uchwały krajobrazowej.
3: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
1: Mówił prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Przyszły weekend odbędzie się impreza pod tytułem Weekend na Szlaku Piastowskim. Zwiedzać będzie można m.in. tereny ziemi wągrowieckiej czy Pobiedzisk. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na jego stronie internetowej. Jak wynika z badań ESPAD 2024, młodzi Wielkopolanie coraz częściej sięgają po narkotyki. Kontakt z alkoholem deklaruje aż 88% uczniów w wieku od 17 do 18 lat, a ponad połowa badanych ma doświadczenia związane z silnym upiciem alkoholowym. Badania wskazują również na znaczącą skalę używania e-papierosów oraz kontaktu młodzieży z marihuaną i haszyszem.
4: Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
1: Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektor Sławomir Piekut. I to już było wszystko, jeżeli chodzi o ten serwis i jeżeli chodzi o serwis informacji na dziś. Na kolejną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro od 6.57.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
6: O. Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta.

To były Mlecze z utworem Tracę Czas. No i tym właśnie singlem rozpoczynamy nasz środowy aferytm. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie będzie dla Was przez najbliższą godzinę Karolina Ziembińska. No, ten singiel wyszedł już jakiś czas temu, gdzieś tam pod koniec maja, ale powiem szczerze, że mi umknął w tych moich aferytmowych zestawieniach, a na pewno warto zwrócić na niego uwagę. No i warto zwracać w ogóle uwagę na to, co Mlecze teraz wypuszczają, bo zapowiadają nowy album, który latem ma się ukazać, a również latem, bo 2 lipca bodajże zagrają na poznańskiej scenie nad Rusałką, także tutaj będzie można ich usłyszeć na żywo. No a jeżeli macie ochotę wybrać się na jakiś konkurs już jutro, no to oczywiście mamy dla Was konkurs. Do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert zespołu Hoist, który zagrają w ramach trasy promującej płytę Reshaping. Koncert odbędzie się jutro, czyli w czwartek, 11 czerwca, w klubie pod Minogą. A żeby przybliżyć Wam, jakich klimatów będziecie mogli posłuchać, no to Hoist skupia się na własnych kompozycjach w stylistyce jazz fusion z elementami improwizacji zaczerpniętej właśnie z jazzu. Żeby wygrać taką wejściówkę, wyślijcie SMS-a na numer 7148, w treści wpisując afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, co najbardziej lubicie w jazzie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a my przechodzimy do następnych nowości, a jest to nowość zdecydowanie ciekawa, która przykuła moją uwagę, czyli nowy singiel od zespołu Ninja Episkopat. Zapowiedzieli oni album, który ukaże się już 22 października. No a pierwszy singiel, który usłyszymy, to The Bell of Shame. Został wydany we współpracy z duetem hip-hopowym z Filadelfii, Shrapnel. I mamy tutaj bardzo ciekawy storytelling, bo raperzy wcielają się w rolę dziennikarzy relacjonujących historię uwięzionej zakonnicy. I powiem szczerze, że przygotowując się do tej audycji, pomyślałam sobie tak, wow, w końcu coś ciekawszego, w końcu coś nowego. Nie jest to kolejna piosenka o tych samych tematach, o tych samych emocjach, tylko coś takiego, na co chyba nikt inny by nie wpadł. Więc sami tego posłuchajcie. The Bell of Shame, Ninja Episkopat.

Muszę powiedzieć, że tutaj jest dla mnie coś więcej niż taki zwyczajny storytelling, bo cała narracja w tym utworze jest tak poprowadzona, że brzmi trochę nawet jak taki dźwiękowy spektakl. Było to The Bell of Shame od Ninja Episcopat. Przypomnę, że album Ubryk, który ten singiel zapowiada, ukaże się już... No, w zasadzie nie już, bo trochę musimy poczekać, ale 22 października. Ale mam tutaj w moim zestawieniu parę takich singli, które już są takimi ostatnimi przystankami na tej drodze do wydania albumu. I jednym z nich jest A mógłbyś od Ailee, czyli już ostatni singiel zapowiadający album, który ukaże się 19 czerwca. No to trochę ponad tydzień, także już niedługo, bo w poniedziałek został ogłoszony oficjalnie tytuł i data premiery, a zatytułowany ten album będzie Kąpałam się wczoraj w snach. Dostępny jest już preorder płyty, no i tutaj uwaga, w zestawie z dedykowanym stojakiem na kadzidło. Te dodatki do płyt nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Nie żebym jakoś na to narzekała, ale kreatywności tutaj na pewno nie można odmówić. Album będzie kontynuacją kierunku obranego przez Ailee na pierwszej epce, czyli Ala 17. Chociaż kierunek ten jest bardzo różnorodny, bo jest trochę poezji śpiewanej, jest neo-soulowo, jest też minimalnie zauważalne są wpływy takie rapowo-hip-hopowe, a przy albumie oprócz samej Ailee pracowali Lukasi z zespołu Coles, Kręc, 2K88, czy nawet muzycy z zespołu Omasta, którzy nagrali tam partie instrumentalne. Tak sobie myślę, że naprawdę dużo różnorodności możemy się potem spodziewać, bo już niedawno słuchaliśmy takiego typowo rapowego singla od Ailee, czyli Baby Wagon, ale teraz będzie trochę spokojniej, a będzie to A mógłbyś.

Ayla z najnowszym singlem A mógłbyś. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, a może chcieliby posłuchać Ayli na żywo, to zagra ona 14 sierpnia w Poznaniu na scenie nad Rusałką i uwaga, zagra w ten sam dzień, co Zdechły Osa, także na pewno będzie okazja, żeby usłyszeć ich wspólny singiel Usypiasz mnie jak lek, który ja bardzo lubię i bardzo polecam sobie odsłuchać, a tymczasem przechodzimy do naszego stałego punktu programu. W tym tygodniu tytuł płyty tygodnia nosi album post-funk od zespołu Madame Affaire. A czym właściwie jest ten post-funk? No właśnie, jest to odpowiedź na pytanie, czy w polskiej muzyce da się jeszcze stworzyć coś nowego. Trochę taka próba zaznaczenia jakiegoś własnego stylu zespołu, własnego podgatunku, który stworzyli, bo łączą jazz, rock, hip-hop, metal, a nawet trochę inspiracje disco, które próbują swoją muzyką odczarować z takich negatywnych konotacji, jakie ten gatunek ma. A co najważniejsze moim zdaniem w tym albumie, to teksty i to jakie przesłanie niesie, bo opowiada o ważnych i dosyć aktualnych tematach, takich jak przebodźcowanie, jak to, że żyjemy w ciągłym otoczeniu urządzeń, łatwej dopaminy, zalewani jesteśmy treściami z social mediów, które naprawdę przytłaczają nasze życie i oddalają nas od bliskich osób. I artyści w tym właśnie albumem chcieli zwrócić na to uwagę. No i myślę, że im się to udało, ale nie jest to jedyna ciekawa rzecz, która tutaj tekstowo się pojawia, bo jest też dużo aluzji literackich. Mamy odniesienia między innymi do Pani Bowary, czy też do Orlando Virginia Woolf, a utwór, którego zaraz sobie posłuchamy, jest inspirowany powieścią Milana Kundery, Nieznośna lekkość bytu. No i właśnie Nieznośna to tytuł tego utworu.

Nieznośna od zespołu Madame Affaire, czyli utwór z naszej płyty tygodnia. A my przejdziemy teraz trochę bardziej w oniryczne, senne.

Jestem bardzo ciekawa, co jeszcze szykuje Syd Matters na nowej płycie, bo teraz to sprawdziłam, od ostatniego albumu minęło aż 16 lat, więc ta zmiana może być duża, ale nadal słychać tą melancholijność i te emocje po prostu, które Syd Matters umie zawrzeć w wokalu i w instrumentalnej warstwie. Wrócimy teraz na polską scenę muzyczną, a konkretniej to taką rapowo-soulową, na której już przed chwilą, na chwilę się zatrzymaliśmy razem z Ailą, bo będzie to nowy album od Guest Julki, czyli wokalistki, którą odkryłam dosyć niedawno. No a jest to w zasadzie wokalistka, raperka, songwriterka, także wielozadaniowa dziewczyna, zawieszona gdzieś pomiędzy rapem a soulem. No i wydała niedawno swój debiutancki album Melange. No i chociaż nazwa mogłaby tutaj coś sugerować, to album jest dosyć taki spokojny. Nie są to te bangery imprezowe, tylko raczej takie utwory do chillowania, do chwili takiej refleksji o relacjach, o tym, co się dzieje właśnie na takich wydarzeniach pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy bliskimi osobami. Na albumie dosyć dużo się dzieje, bo mamy dużo gości. Jest między innymi Jakub Jan Bryndal, jest Aslip, jest też Filip Żółtkowski, który pojawia się na utworze, którego zaraz posłuchamy, a będzie to Love Song.

Gestiulka z utworem Love Song. Muszę powiedzieć, że jestem fanką umieszczenia tego saksofonu na koniec. Dużo polskich artystek dzisiaj sobie posłuchamy, a kolejną z nich będzie Ania Szlagowska, bo najnowszym singlem zatytułowanym Ile zapowiedziała nową płytę. Nową płytę, która ma być zwrotem ku prostocie, ku muzyce popowej i, co ciekawe, ku korzeniom, bo mamy tu inspirację kulturą ludową Małopolski, bo artystka właśnie z tego rejonu, a konkretniej z Nowego Sącza, pochodzi. I co tutaj bardzo mnie urzekło w produkcji całego tego singla, to do klipu, który wyszedł przy okazji, zostali zaproszeni tancerze z nowosączańskiego zespołu pieśni i tańca, a cały teledysk miał być taką trochę interpretacją Camp Rock, ale to Małopolska, czyli historia taka disneyowska historia dziewczyny z małego miasta z marzeniami o zostaniu artystką. Sama Ania pisała tutaj, że spełniła swoje marzenie o odegraniu roli Demi Lovato. No i faktycznie jest to taka lekka popowa piosenka z melodyjnymi gitarami, z chwytliwym refrenem, taka trochę do rozmarzenia się, do posłuchania przy jakichś takich lekkich okolicznościach. I takie spełnienie trochę marzeń o zostaniu właśnie tą gwiazdą popową, bez jakichś zbędnych kombinacji, bez próbowania pokazania takiej wymuszonej oryginalności. Jest to po prostu powrót do takich tradycji i do korzeni. Ania Szlagowska z utworem Ile.

Ania Szlagowska i najnowszy singiel Ile. Trochę popowo się tutaj zrobiło, ale zahaczymy jeszcze o polską scenę elektroniczną. W zasadzie nie tylko polską, bo w połączeniu z brytyjską. A mówię tutaj o najnowszym projekcie 2K88 we współpracy z Lauren Dufus, Rainiem Millerem i Bianką Scout. Jest to zapowiedź nowego wspólnego albumu tych właśnie artystów, który początkowo miał powstać tylko na potrzeby występów na żywo na zamówienie festiwalu Unsound. Właśnie tam ci artyści mieli połączyć siły i razem grać wspólne utwory, ale na szczęście tak się stało, że te utwory zostaną wydane również w formie płyty i będziemy mogli ich słuchać nie tylko na żywo. Projekt jest w głównej mierze koordynowany właśnie przez 2K88, czyli Przemysława Jankowiaka. No i jest rozwinięciem jego dotychczasowej twórczości, chociaż tym razem bardziej zahacza o ambient, wpływy hip-hopowe, trip-hopowe i nawet R&B. Sam utwór, który nosi tytuł Salto, jest inspirowany filmem Tadeusza Konwickiego o tym samym tytule, bo jak tłumaczy artysta, lubi patrzeć poprzez dźwięki i słuchać przez obrazy. Także wy też teraz popatrzcie przez dźwięk utworu Salto.

było Salto, czyli najnowszy singiel od 2K88, zapowiadający wspólny projekt z brytyjskimi artystami. Bardzo polecam wam śledzić twórczość 2K88, nie tylko tą solową, ale również wszystkie współprace z czy to wokalistkami, czy to raperami, raperkami, bo są one faktycznie ciekawe. Już mówiłam w tym aferytmie dzisiaj, że jesteśmy tak na finiszu wydawania niektórych albumów. Kilka płyt w tym miesiącu, a nawet w tym tygodniu się zbliża, a jedną właśnie z nich jest album Sen Multiplayer od zespołu Przebiśniegi, który wychodzi już w piątek, a niedawno został wydany ostatni singiel tego albumu. Dzisiaj możliwe, że właśnie w tym momencie, bo są to trochę tajne informacje, odbywa się koncert przedpremierowy. No a dlaczego taki tajny? Bo bilety można było na niego zdobyć tylko zamawiając preorder płyty i dopiero po zamówieniu kupujący otrzymywali szczegółowe informacje, kiedy i gdzie odbywa się ten koncert. Znamy datę, także możliwe, że właśnie on trwa i właśnie pierwsi słuchacze już słyszeli ten album. No a album ma być przeniesieniem do snu, jak sama nazwa wskazuje. Sen Multiplayer ma być bardzo oniryczny, bardzo senny, a ostatnim właśnie przystankiem do tego snu jest melatonina.

Melatonina, czyli ostatni singiel zapowiadający album Przebiśniegów, którego będziemy mogli posłuchać już w ten piątek. A jedną z ostatnich nowości, jakich sobie dzisiaj posłuchamy, będzie utwór Kłam od Piotra Odoszewskiego. I co ciekawe, piosenka ta ma zapowiadać nowe rzeczy, ale jest jedną z tych wygrzebanych z szuflady i jedną z pierwszych piosenek, jakie Piotr napisał. A ma przypominać o tym, że kiedyś nie wydał jej, bo myślał, że jest niewystarczająca, myślał, że nie ma miejsca w jego twórczości na jakieś popełnianie błędów, na naukę, a jednak z czasem, z rozwojem kariery okazuje się, że jak najbardziej jest na to miejsce i wcale nie wyszło to tak źle, nawet bym powiedziała, że bardzo dobrze. Posłuchamy teraz utworu Kłam.

Piotr Odoszewski z utworem Kłam wybrzmiewa jeszcze na naszej antenie, a my już zbliżamy się do końca dzisiejszego Aferytmu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Przy mikrofonie była dla Was Karolina Ziębińska, a pożegnamy się równie emocjonalnie, bo będzie to najnowszy utwór od Nat Cichockiej, czyli Jutro spoczniemy na dnie odległego morza.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

skąd pochodzą członkowie zespołu, jak migrowali. Bardzo mnie to zafascynowało, bo w ogóle bym nie zgadła, gdybym nie zaczęła klikać w losowe okienka na social mediach. No i co? Zaczynamy, tak, ale wycieczka zacznie się od polskiego zespołu, który serdecznie pozdrawiam. Nazywa się Angel Egg i ostatnio wydali kawałek Nightfall, wcześniej wydali Spiral, no i wybrałam dla was do posłuchania razem ze mną taki no środkowy, czyli który wyszedł pomiędzy tymi dwoma, nazywa się Blue Light, a Angel Egg jest zespołem z Warszawy i tak wiecie, ich twórczość oscyluje między trip-hopem a dream-popem, czyli stwierdziłam, no idealny kawałek na 1000 guzików i ryba. No to co, skonsumujmy razem Angel Egg i Blue Light.

Angelek i Blue Light, czyli nowość. W sumie to, no tak, teraz mają taką falę wydawania. Serdecznie ich cieplutko naprawdę pozdrawiam, bo brzmi to naprawdę klimatycznie. Ostatnio wyszło Nightfall, jeszcze tak wiecie, nie konsumowałam tej piosenki, nie robiłam degustacji, ale jeżeli będzie mi dane w najbliższym czasie prowadzić aferyzm, no czyli audycję z nowościami, to myślę, że tam sobie to szczegółowiej omówimy. No to co, przechodzimy do zespołu, który był 2 tygodnie temu na aferyzmie, ale nie na aferyzmie, przepraszam, na 1000 guzików i ryba. Ale ten album mnie tak oczarował, naprawdę, faktycznie wziąłam go na tapet bardzo, bardzo intensywnie, że stwierdziłam, a czemu mamy się ograniczać. No i taka ciekawostka, że no alternatywnie, jak się zastanawiałam nad, wiecie, tematem odcinka na dzisiaj, no to w mojej głowie też urodził się pomysł, że o, albumy z psami na okładce. No i ten album, no, ma psiaka na okładce, jeszcze pojawi się jeden album z psiakiem na okładce, także no wiecie, okładki też bardzo lubię, no dzisiaj będę kaleczyć różne języki, wiecie, że języki też nie są moją mocną stroną, no i też przypominam, że to w sumie już przedostatni odcinek 1000 guzików i ryba. No próbuję zrobić odcinek specjalny ostatni i czy wrócę po wakacjach, no mam nadzieję, że tak, chciałabym wrócić, zobaczymy, wiecie, co się wylosuje w moim życiu, bo będzie teraz dużo zmian. No i wiecie, może się doleczę przez tą przerwę w końcu, bo no ile audycji prowadziłam z bólem gardła i stanem podgorączkowym, to moje. No to co, przechodzimy do tego szumnie przeze mnie zapowiadanego zespołu La Hermanastra Masfia. To są ostatnio właśnie moi ulubieńcy, których mówiłam, że słucham zamiast Fontaine's DC, od których byłam przez rok no uzależniona, ale wyznam wam w sekrecie, zgrałam sobie Fontaine's DC na kasetę i teraz znajomi nie mogą mi podglądać, że ich słucham, także to będzie nasza słodka tajemnica. A już przed wami La Hermanastra Masfia i wybrałam dla was utwór Monsantro.

La Hermana Stromasfia i utwór nazywa się Monsanto, tak? Dzisiaj będę kaleczyć język kolejny już, zresztą, którego totalnie nie znam. Album nazywa się Diferencias Creativas Irreconciliables z 2022 roku. Dobrze powiedziałam, przepraszam, wiecie, trochę stan podgorączkowy uderza do głowy. Jest to zespół z Kolumbii. Jest to ich drugi album. No tak naprawdę, gdzieś tam, wiecie, zadomowił się w mojej głowie, w moim serduszku. Przechodzimy do kolejnego zespołu, który nazywa się Almost There But Not Really, a kawałek nazywa się Never Is. Jest to z albumu Sing Me to Sleep i akurat oni mnie, wiecie, na moich socialach gdzieś tam w reklamach wyskoczyli mi i bardzo ciekawy jest opis i tego zespołu. W wolnym tłumaczeniu, wiecie, zespół latynoski plus band z Chicago. I no faktycznie tak jest. Band jest z Chicago. Teraz mają chyba parę koncertów w Chicago, albo przynajmniej na jakimś dużym festiwalu grają, z tego co wyczaiłam. Ale to wiecie, tak gadam trzy po trzy trochę. Więc no to co, posłuchajmy. Almost There But Not Really i kawałek Never Is.

Almost There But Not Really, kawałek nazywa się Never Is, no i ciężko było mi ustalić skąd dokładnie jest ten zespół, no poza Benem z Chicago. No w wielu przypadkach z dzisiejszej playlisty faktycznie musiałam zrobić małe śledztwo z różnym skutkiem, no już w ogóle ustalając, wiecie, coś więcej o tych zespołach i członkach, no to było ciężko, tak? Jak już mi się udało ustalić, skąd w ogóle są, no to już był sukces. No ten zespół chyba z tego, co zrozumiałam, śpiewa po angielsku, no bo okej, nazwy mają po angielsku i tytuły, i też album, kto by się spodziewał. I to jest okej, no ale są w dzisiejszym zestawieniu, no bo mimo wszystko, no gatunkowo, czy dzisiaj shoegaze'owo jest, no noise'owo na pewno, tak? Dzisiaj gitary z efektami, to jest dzisiaj nasz motyw przewodni, wokalnie też jest różnie. No i tak bym to określiła dzisiaj, że no tak około shoegaze'owo, zawsze wiecie, kącik buciarski zawsze otwarty u nas na audycji. No właśnie, czy ryby nosiłyby buty i jeśli tak, to w jaki sposób? Myślę, że zadam kiedyś takie pytanie konkursowe, ale wiecie, już dzisiaj możecie pokminić na ten temat. No i to też jest okej, że niektóre zespoły mogą, wiecie, nie chcieć, żeby jakby ich punktem głównym było to skąd są i tak. No jednak niektóre zespoły dążą do takiego uniwersalizmu i to też jest jakby okej. Przechodzimy do kolejnego albumu, który no właśnie dzisiaj trochę jest z innego miejsca na mapie niż większość, no tak mniej więcej. I tu wyszło bardzo ciekawe moje śledztwo. Zespół nazywa się Park Squares and Alleys i będą dwie piosenki, ponieważ ten album jest bardzo taki rozstrzelony gatunkowo. Album nazywa się Memories, tak jak powiedziałam, też jest z pieskiem okładka. No i główna osoba od tego projektu pochodzi z Rosji, z Kaborska i aktualnie jest w Tbilisi, w Gruzji. Także no, rozstrzał jest ogromny. Ostatnio wypuścili też single Nothing Lasts Forever. Okładki mają w ogóle super. Naprawdę jestem wielką fanką. Jeszcze też, no wiecie, no nie starczyło mi trochę czasu, bo zmagam się z moją pracą magisterską, żeby skonsumować wszystkie nowości, no bo oczywiście wiecie, w świecie muzycznym wychodzi tego mnóstwo. No i żeby pokazać wam troszeczkę chociaż rozstrzał, tego wszystkiego, tego albumu, no to będzie Trees and Other Trees i kolejny kawałek, który poleci ciągiem, nazywa się 17 and 10.

Park, Squares and Alleys i pierwszy kawałek nazywa się Trees and Other Trees, a teraz był 17 and 10. A nie, okej, okay, już pamiętam, przepraszam, wkręciłam was, puściłam je odwrotnie. Najpierw było 17 and 10, a potem Trees and Other Trees. I to jest jeden album, Memories, z takim pieskiem na okładce, jakbyście szukali. Bardzo rozstrzelony gatunkowo album i to jest w tym piękne. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że są takie albumy, zwłaszcza te pierwsze u artystów, że jeszcze wiecie, klaruje się ten gatunek, w jakim chcą tworzyć, przez co no, są rozstrzelone gatunkowo i następny album, z którego będzie piosenka, też taki jest. Zespół bądź projekt, no bo jak zwykle wiecie, mało informacji, niski próg wyświetleń, specjalnie dla was, przekopuję to wszystko i słucham. Projekt nazywa się ADVY i pisze się ADV4Y, więc nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Piosenka nazywa się Los Anos Mayores i stwierdziłam, że odpuszczę sobie przeczytanie nazwy albumu. To jest ten ostatni z 2026 i projekt jest chyba z Chile. No, ciężko mi było ustalić, bo na przykład właśnie ten poprzedni, który powiedziałam, że właśnie jest z Gruzji aktualnie projekt. Ciężko było, bo w tych projektach często, jak wiecie, biorę skąd jest najwięcej słuchaczy, to w większości pokazuje Meksyk i tak też było w tym poprzednim projekcie, co no trochę, wiecie, utrudnia mi ustalenie tego, bo okazało się to być bardzo mylące. No i co? Przechodzimy już do ADVY i Los Anos Mayores. Camina sobre mí como si ya conociera todo.

Advi i Los Anos Majores i tak w trakcie, wiecie, to wasze odbiorniki dobrze działają, płyta nam się nie zacięła, po prostu ta piosenka, no, lubi płatać figle na odbiornikach, tak, wszystko jest zgodnie z planem, po prostu ona faktycznie taka jest, żebyście się nie martwili, że nie wiem, słuchawki wam nagle nie działają, to wszystko moja wina. Kolejny projekt też nazywa się nietypowo i też ma dużo Y-ków w nazwie, nazywa się Wyrd, chyba tak się wymawia, nie mam pojęcia, i pisze się W, dwa Y, Rydy. Piosenka, którą wybrałam dla was, nazywa się Americana. Album nazywa się Divampa, również z roku aktualnego 2026. I jest to według mojego mini-śledztwa projekt też prawdopodobnie z Meksyku. Ale naprawdę, to nie są łatwe śledztwa, wiecie. Ja jakbym chyba miała jakiś projekt muzyczny, to wiecie, chciałabym być, no wiecie, widoczna, tak, łatwo znaleziona. Łatwo znalezialna, może takie słowo nie istnieje, ale wiecie, o co chodzi. A tutaj ja naprawdę... Wiecie, chcę promować tą muzykę, mimo że jest z drugiej zupełnie półkuli w ogóle, ale to nie jest łatwa misja. Więc już przed wami, według mojej misji, Wirt i piosenka Americana.

Był to zespół Word z piosenką Americana, a my przechodzimy dalej. Jakby podoba mi się, że, znaczy może nie podoba mi się, a może i tak, że w sumie przez to, jaki właśnie jest shoegaze, te gatunki około noise'owe, to w sumie tekst i tak nie ma większego znaczenia, ale moim zdaniem ma znaczenie język, bo przez to, wiecie, dany język to są dane głoski, czyli jednak, wiecie, to trochę jak z tym, że głos jest trochę instrumentem. I wtedy, wiecie, dźwięki też są inaczej trochę wydobywane i właśnie, wiecie, tymi długościami geograficznymi i shoegaze'em ostatnio to jest taka moja, no, mała fiksacja, taka fiksacyjka właśnie Chile i Meksyk ostatnio, tak wiecie, no, na tapet bardziej wzięłam. Kolejny projekt, no taki, no miał swój pik trochę, no wyświetleń trochę jest, ale nie wiem, czy w Polsce są popularni, więc wiecie, oto ja przybywam i puszczam was, wam, projekt Antonias i piosenka nazywa się Atado a tu Sentimiento i projekt pochodzi z Chile. Album też się nazywa Antonias i w sumie kiedyś zapytałam pewną artystkę, jak to jest z tym wydawaniem pierwszego albumu pod swoim pseudonimem, imieniem i nazwiskiem, no i że usłyszałam odpowiedź, że to jest trochę taka wizytówka, taka, wiecie, no może nie tyle spuścizna, ale taki monument pozostawiony po samym sobie. No bo w sumie, wiecie, no tytuł można dać dowolny praktycznie swojego albumu. No z drugiej strony myślę, że jeżeli wam wpadnie w oko i ucho, to będzie łatwiej znaleźć. Już przed wami Antonias i Atado a tu Sentimiento.

Antonias i Atado tu Sentimiento. Oczywiście zgodnie z planem, nie wyrobiłam się czasowo i część piosenek, które przygotowałam, no nie puszczę, może przemyślę swoje zachowanie i wrzucę wam to w formie playlisty albo setlisty, jeżeli was to no, jakkolwiek interesuje, więc szybkie przemeblowanie playki. I teraz będzie Destroy Boys, to jest taki no bardziej Riot Girl zespół ze Stanów Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam. Nawet byłam na koncercie w Warszawie, jak jeszcze mi się chciało jeździć na koncerty, bo teraz jak już wiecie, znajduję gdzieś informację, że koncert jest w Warszawie, to już dla mojego mózgu nie ma tego koncertu, nie ma. To nie istnieje, nie możemy skrzywdzić. Jeśli chodzi o Destroy Boys, no to śpiewają oni po angielsku, są ze Stanów Zjednoczonych, ale jest parę piosenek, które są śpiewane po hiszpańsku, ale co ciekawe z dialektem Ameryki Południowej, które ja rozpoznaję, no wiecie, że jestem beznadziejna w językach, ale zostało mi to wyróżnione tym, że no, te podwójne ly, które się czyta trochę jak J, to u nich się czyta jak sz i na przykład nie bolsillo, tylko bolsiszo podobno. I to właśnie słychać chyba w tej piosence konkretnie, akurat którą dla was wybrałam, czyli Destroy Boys i Lo Peor.

Destroy Boys i Loper. No, mam słabość do tego zespołu, chociaż przyznam wam się, że przespałam ostatni album. Jakoś tak, nie wiem, nie wyskoczyłam powiadomienie, budzik nie zadzwonił, nie zarejestrowałam. Także dzisiaj był dzień, kiedy układałam właśnie scenariusz. No dzisiaj zrozumiałam, jak wiele muzyki mam do nadrobienia i że nie jestem na czasie. Przechodząc dalej, będzie teraz zespół Trementina, który jest z Chile, ale też śpiewa po angielsku. No to wiecie, jeżeli wam wpadnie w ucho, to myślę, że łatwiej będzie wam znaleźć ich na streamingach. Otóż album nazywa się Almost Reach the Sun z 2014, o dziwo, troszeczkę starsza rzecz, a piosenka nazywa się Kisses in Your Eyes.

Trementina i Kisses in Your Eyes. No mi ta piosenka trochę skojarzyła się z dźwiękami piły mechanicznej, ale za to kocham ten gatunek. Czyż to nie piękne? Zbliżamy się albo płyniemy powoli ku końcowi. I przedostatnim utworem będzie Station Sur. Chyba to dobrze wymawiam, ale prawdopodobnie nie. Jest to piosenka prawdopodobnie podwójna, Tiempo i Łamane na Fuego. No na czytanie nazwy albumu myślę, że sobie odpuszczę, ale jest 2025, czyli no w miarę nowe. A projekt jest, uwaga, uwaga, wyjątkowo z Argentyny. Także Argentyna ma dzisiaj swoją muzyczną reprezentację na 1000 guzików i ryba. I przed wami Estación Sur i będzie Tiempo i Fuego.

Estación Sur i Tiempo Fuego, łamane na Fuego, no to czas na ostatnią piosenkę. I jest to polecajka od mojego drogiego znajomego Maxa, który miał dzisiaj ze mną współprowadzić. Dał też więcej polecajek, ale oczywiście nie wyrobiłam się, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to będzie nam dane współprowadzić specjał z okazji ostatniego odcinka. Ale wiecie, to będzie pewnie trochę jak z ostatnią trasą koncertową Gibsona, że wiecznie jest ostatnia trasa. Taką mam nadzieję i tego sobie życzę, że powrócę po wakacjach, wiecie, zdrowsza, silniejsza, z większą ilością energii, pomysłów i większą ilością może inspiracji, a także gatunków muzycznych. Taką przynajmniej mam nadzieję. Zespół nazywa się El Sirota i jest to zespół z Meksyku, no i sam zespół składa taką prośbę do słuchaczy, by słuchać ich na innych platformach niż Spotify. Piosenka nazywa się Te Vesmel i no to co, to by było na tyle, więc dzisiaj przeprowadziła was przez te morze shoegaze'u z, no bym powiedziała, no, drugiej półkuli. Przeprowadziła was przez to wszystko dzisiaj Zosia Jarzębska, a realizował mnie Jeremiasz Szczecina. To co, do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. A godzina 21 już wybiła i pora na godzinę z drum and bassem w poznańskim Eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas. Start.

0: co słyszymy w tle, to niewydany jeszcze utwór autorstwa The Shroud, tak nazywa się artysta. Utwór nazywa się Uroboros i coś, co ukaże się niebawem na Drugs. To jeszcze za chwilkę będę mówił co i jak, natomiast posłuchajmy sobie, bo jest to przedpremierowy odsłuch naszej dzisiejszej audycji. No i co, lecimy z tym dalej.
1: Not your enemy, whoever is.

niewydany jeszcze utwór The Shrouda, który nazywa się Euroboros i coś, co ukaże się w wytwórni Drugs, i to właśnie Drugs będzie, czy w zasadzie katalog wydawniczy tej wytwórni będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji, właśnie ze względu na to, że wpadła mi w ręce promówka zarówno tej epki od The Shroud, jak i Pesymista, ale Pesymist z kolei ukaże się dopiero na UVB 76 i to wszystko, z tego co widzę, wydarzy się 25 lipca, zarówno w przypadku Pesymista na UVB 76, a w przypadku Drugs i epki Shrouda to będzie też ten sam dzień. Także mamy tutaj dość zaawansowany przedpremierowy odsłuch. Nie będę wam puszczał dziś całej tej epki, bo chciałbym, z racji, że jeszcze nigdy nie robiliśmy audycji poświęconej Drugs, przelecieć sobie dość szerzej przez katalog wydawniczy tej wytwórni, która, z tego co ja rozumiem, przynajmniej jest siostrzaną wytwórnią UVB 76, a nie jej sublabelem. Natomiast mogę się mylić co do tutaj struktury właścicielsko jakiejś hierarchicznej. Natomiast bez względu na to, czy się mylę, czy nie, to jestem ciekawy, jak zawsze, co wy sądzicie o muzyce dziś, więc dawajcie znać w komentarzach. facebook.com/lekkośćbitu, pisane łącznie bez polskich znaków. To jest nasz adres i tam w komentarzach dawajcie znać, jak wam dzisiejszy vibe siedzi, a my przejdziemy sobie do wydawnictwa z 2021 roku, czyli siódma epka, czy siódme wydawnictwo na Drugs. Za nim stoi Holsten, a utwór to jest Figure Out the Name.

prosto z epki Sealed in Time, która ukazała się w 2021 roku na Drugs. To był Holsten i utwór Figure Out the Name. Swoją drogą Holsten zarówno z Drugsami, jak i z UVB76 jest związany mocno, zawodnik z Bristolu, z tego co kojarzę. No i zresztą też z Bristolu pochodzi ta wytwórnia, którą prowadzą Gremlins oraz Vega z projektu Rough House, którzy tak naprawdę, no właśnie od gdzieś 2015 roku zarówno UVB76, jak i Drugs prowadzą. No i tak jak na UVB76 pojawiają się rzeczy często troszkę bardziej odklejone, awangardowe i odbiegające strukturą od drum and bassu, no to Drugs jest typowo poświęcone junglowo-drum and bassowym przelotom. No i my sobie teraz przejdziemy do kolejnego wydawnictwa, do czegoś z 2022 roku, no i tam Overlook pojawia się na obu stronach, natomiast na stronie A jest collab z samym Loxy, a zatem Loxy i Overlook The Harbinger.

To byli Loxy i Overlook z utworem The Harbinger, czyli coś z 2022 roku. Oczywiście przypominam, że słuchamy utworów, które zostały wydane na Drugs, czyli siostrzanym labelu UVB76 Music. Wydaje mi się, że macza w Drugsach też palce Overlook. Zresztą sama nazwa labelu zaczerpnięta z Mechanicznej Pomarańczy by na to wskazywała, bo Overlook jest kinomanem wielkim. Z tego co wiem, Mechaniczna Pomarańcza jest jednym z jego wielkich takich punktów inspiracji i zresztą też w niektórych jego tytułach się motywy z tego filmu przewijają, więc wydaje mi się, że Overlook też może mieć coś tutaj wspólnego. Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd oczywiście, bo gdzieś mi mignęło, że jest osobą, która odpowiada za prowadzenie go, natomiast na pewno głównymi postaciami są Gremlins i Vega. My tymczasem lecimy dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego utworu, no to przypominam, że możecie się ze mną kontaktować w trakcie audycji na fanpage'u Połamanej. Do tego jak zawsze, jak co tydzień was serdecznie zachęcam, bo zawsze jestem ciekawy, jak wam się podoba to, co wam prezentuję w audycjach. facebook.com/połamana/lekkość bitu to jest nasz adres facebookowy, to jest nasz fanpage i tak naprawdę jedyny sposób, żeby się z nami kontaktować podczas audycji. Widzę, że jest z nami Artur, który nas słucha. Pozdro wielkie. No i Broken Minds napisali jeszcze przed rozpoczęciem audycji, więc nie wiem, czy słuchają, ale pozdro dla Lecha i dla Martyny i dla całej łódzkiej ekipy. A my lecimy dalej i przejdziemy sobie, cofniemy się w zasadzie aż do 2018 roku i do drugiego wydawnictwa na Drugs, za którym stoi Aspect, no i też jeden z moich ulubionych tracków, które się na tej wytwórni ukazały, czyli Stand Clear.

Czasami tak jest, że dane utwory kojarzą się człowiekowi z jakimiś konkretnymi momentami, wspomnieniami. No to ten track kojarzy mi się z setem Chrisa NSA z nieodżałowanego Boskiego Festu. Także jeżeli ktokolwiek z Boskiego Festu nas słucha, to serdeczne pozdro. Nie wiem, czy Chrisu nas słucha, ale dla niego też wielkie, wielkie pozdro i wielki big up. My oczywiście dziś słuchamy twórczości artystów, którzy wydają na Drugs i słuchamy właśnie katalogu wydawniczego tegoż labelu. Staram się zrobić przelot po wielu artystach, którzy tam się pojawili, bo mógłbym równie dobrze po prostu puścić cztery traki The Shrouda, które są niewydane. To by było dość... powiedziałbym tak, poszedłbym w ten sposób na łatwiznę, no bo cztery rzeczy, których jeszcze nie słyszeliście, ale z drugiej strony wydaje mi się, że sporo z was nie słyszało w ogóle rzeczy z tego labelu, więc postanowiłem zrobić też troszkę szerszy przelot po tym, co tam się jak do tej pory wydarzyło. No i mam nadzieję, że to, co jak do tej pory słyszycie, się wam podoba. Czekam cały czas na wasze komentarze. Widzę, że jest z nami Rafał. Cieszę się, że tobie ta selekcja dzisiejsza siada. No i my posłuchamy teraz czwartego wydawnictwa z Drugs, gdzie na stronie A jest wspomniany już przez nas Holsten, natomiast my posłuchamy sobie strony B, gdzie jest manchesterski zawodnik Artilect i jego utwór Echoes.

był Artilect i jego utwór Echos, czyli coś, co ukazało się w wytwórni Drug, z której dzisiaj słuchamy. Polecam sobie sprawdzać cały ich katalog wydawniczy, a cały znajduje się tak naprawdę zarówno na starej stronie bandcampowej drugsmusic.bandcamp.com, natomiast od niedawna widziałem, że wszystko połączyło się w jedną stronę bandcampową, w sensie wszystkie labele z tej rodziny tak naprawdę są na UVB76 Music Bandcampie, czyli UVB76music.bandcamp.com, i tam znajdziecie zarówno rzeczy z labelu matczynego z UVB76, znajdziecie rzeczy z Drug, znajdziecie również rzeczy z The Stone Tapes, gdzie są tak troszkę bardziej jakimś takim downtempo, trip-hopem, ambientem i różnymi eksperymentami przesiąknięte rzeczy. No i też dwa wydawnictwa 4625, to jest kolektyw, który ekipa z UVB76 stworzyła. Nie wiadomo do końca, kto za tym stoi, ale wszystko wskazuje na to, że jest tam przynajmniej ktoś z Rough House'ów, pewnie Gremlins, pewnie Overlook, może Holsten. Nie jestem do końca pewien, natomiast no właśnie ekipa za tym stoi i oba wydawnictwa są naprawdę super, więc warto sobie je obczajać. Zresztą jak wszystko z całej tej rodziny labeli, z całego tego obozu, nazwijmy to. No a ja przypominam, że możecie ze mną kontaktować na fanpage'u Połamanej jak co tydzień. I jeszcze zanim przejdę do kolejnego utworu, to chciałbym wam powiedzieć o imprezie, która odbędzie się 19 czerwca w poznańskim klubie Dom Technika, bo tam odbędzie się Cater Base, czyli impreza charytatywna na rzecz stowarzyszenia Wioskowo.mi, które zajmuje się pieskami, i właśnie na rzecz tych piesków zbieramy zarówno środki finansowe, jak i pomoc rzeczową typu smycze, obroże, szelki antyucieczkowe dla psów, przysmaki, czy karma sucha, mokra, miski na wodę, jakieś zabawki dla psów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że rzeczy niezniszczone, które posłużą tym pieskom jak najdłużej. No i już na stronie tego eventu trwa także licytacja rozmaitych fantów, które Kaliku, czyli organizatorka, zebrała. Jest troszkę sztuki, troszkę rękodzieła, jakaś tam biżuteria z tego, co widziałem, także sporo rozmaitych fantów, które można w tej licytacji, gdzie wszystkie środki tak naprawdę będą szły na pieski. A jeżeli chodzi o kwestię muzyczną, no to na scenie dolnej zagramy razem z Antilą, z STC, z TSLD oraz z Resmowerem, a na górnej scenie grać będą Aprilis, Oral Chemist, Kaliku, Bandai John oraz Spectre, także obczajcie sobie koniecznie, zapraszam serdecznie do Domu Technika 19 czerwca. Nawet jeżeli nie możecie być, no to tam jest też gdzieś na evencie link do zbiórki i na tej zrzutce można się do tej sprawy naszej dołożyć. My tymczasem lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją, no i pora na Nowozelandczyka, który tak naprawdę ostatnio rzadko jest widywany z wydawnictwami swoimi, ale mam nadzieję, że coś tam się u niego muzycznie dzieje od czasu, kiedy wypuścił coś właśnie z UVB76 i w zasadzie z Drugsami konkretnie, bo tutaj w 2022 roku mieliśmy singiel, gdzie na stronie A znalazł się Gremlins, a na stronie B CERN, i to właśnie jego posłuchamy. CERN i utwór Second Thoughts.

był CERN i jego utwór Second Thoughts, coś z 11 wydawnictwa na Drugs, które ukazało się w grudniu 2022 roku. Przypominam, że możecie się ze mną kontaktować na fanpage'u Połamanej, jeżeli wam się dzisiejsza selekcja podoba, ale nawet jeżeli wam się nie podoba, to też wbijajcie do komentarzy i dawajcie znać, skąd słuchacie i co sądzicie na ten temat, na temat tego, co leci z głośnika, czy z waszych słuchawek na streamie, jakkolwiek nas słuchacie. No ja osobiście bardzo się jaram tą wytwórnią i zarówno w wersji druksowej, jak i w wersji UVB76 bardzo mocno propsuję. No cieszę się, że mam też dla was rzeczy niewydane od nich i mały spoiler, znowu czymś od The Shrouda sobie skończymy naszą dzisiejszą audycję, ale zanim to mam jeszcze dla was jeden utwór przedostatni na dziś, bo w listopadzie zeszłego roku ukazał się singiel Quartza, gdzie na stronie A wystąpił solowo, na stronie B wystąpił wspólnie z Overlookiem. Wydaje mi się, że w ogóle ten utwór z Overlookiem graliśmy ostatnio podczas audycji poświęconej Overlookowi, a nie, przepraszam, przy audycji poświęconej Quartzowi, kiedy wyszedł jego album, to graliśmy Black Prism, no to teraz pora na stronę A, czyli Duplicity.

I tak oto końca dobiega utwór Quartza, Duplicity. Mam nadzieję, że siadła wam dzisiejsza selekcja. Oczywiście nawet po zakończeniu audycji możecie mi dawać znać w komentarzach facebook.com/lekkośćbitu i tam pod najnowszym postem w komentarzach właśnie się możecie do mnie odezwać. Ja mam dla was jeszcze ostatni utwór, tak jak obiecałem, to jest coś niewydanego z najnowszej epki The Shrouda. Ja zdecydowanie po tej epce muszę się temu artyście przyjrzeć i obczaić, co tam jeszcze wydaje, natomiast jeżeli pojawił się na drugs, no to już jest dla mnie naprawdę spory, jak to się mówi, spora foka uznania, seal of approval ze strony Wegi, Rough House'ów, Gremlinza i tak dalej, Overlooka. No i w ten sposób będziemy się już z wami żegnać. Dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się oczywiście za tydzień, jak co tydzień między 22, przepraszam, między 21 a 22 w Radio Afera, a audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawiamy was z The Shroudem i jego utworem Restless Minds, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
4: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

To był oczywiście mega hit, obejmuje noce na produkcji Jonathan, a na zwrotce PZ, na refrenie i zwrotce Liwka. Liwka, która zaczynała od coverów swoich idolów, by potem przejść nagle do mainstreamu tak drastycznie, bo od razu też pojawiła się Taco Hemingway, potem PZ. Poszło to naprawdę szybko, no ale dziewczyna jest utalentowana, więc tylko kibicować. A teraz wracamy trochę do poznańskiego rapu i na pewno wiecie, kim jest Adasz, bo jest on realizatorem w Palisie Studio, też producentem diamentowym, m.in. Taxi, Kizo i inne. No, że tak powiem, jeżeli chodzi o jego produkcyjne rzeczy, to można by opowiadać, ale fajne jest to, że Adasz tak naprawdę od wielu lat zawsze potrafił pisać, tylko, że tak powiem, nie ujawniał się z tym. I teraz pojawiły się już 4 numery solowe jego jako rapera, a ten ostatni jest taki vibe'owy, jeżeli chodzi o klubóweczki, czyli taki mocno, mocno wakacyjny i dlatego to posłuchamy dzisiaj. Adasz w numerze Zabrać Cię.

a to była Easy Matt w numerze Pancake. Easy Matt, czyli nowa Fagata, tylko młodsza, z naturalnym tyłkiem, z naturalnym biustem, z naturalnym flow, z rytmiką i generalnie Fagata powinna się obawiać. A teraz posłuchamy nowego numeru od Nancy. Nancy kontynuuje rollout swojego albumu i to jest ostatni singiel przed dropem tegoż właśnie albumu. Nancy jest bardzo new schoolowy, bardzo trapowy. Mi bardzo siedzi, mam nadzieję, że go docenicie. Uważam, że to jest osoba, która pojawi się w mainstreamie szybciutko i, że tak powiem, już jedną nóżką gdzieś tam tupta. Nancy w numerze Zwykłe Rzeczy.

To był mega fresh trapper Cruzo i go mogliście poznać, jak był w 2115 Risk Takers, ale od tego czasu, że tak powiem, poszedł mocno na swoje, nawet na jednym klipie palił pianino w wodzie. Mega spoko, dobry ziom, bardzo dobrze rapuje i życzę mu jak najlepiej. To był Cruzo, rzuć tym w dół. A teraz posłuchamy naszej poznańskiej traperki, poznańskiej Świątek, która notabene wzięła udział w konkursie Girlzone.pl organizowanym przez Popkillery i tam nagrała swoją zwrotę konkursową, od razu jakoś tak w drugim wersie mówiąc, że ona właściwie Popkillerów nie potrzebuje, bo ona jest popem. I ta rolka wykręciła 180 koła wtedy na ten czas w tym konkursie, znokautowała wszystkie inne zwrotki, ale no nie wzięli jej, nie przeszła. No cóż, ale tak jak wspomniałaś, Świątek popów nie potrzebuje. Posłuchajmy jej nowego numeru, bo naprawdę jest mega fresh. Świątek w numerze Zginie za mnie.

marzeniami, tylko żyć mogą, huh? Dla których cuda to mit srogi, huh? Za pierwsze siano z rapu kupiłem torbę GSXD. Dziś diamenty zamówię, jakbym miał Johnny Tank. Na drugie, wybaczać nie umiem, kiedy przypominam widok mamy łez. A tarak zbiorę w dzień, nocylek mój nawet jest.

To był Bary w numerze Serio, a teraz posłuchamy Fabiana. Fabian napisany przez W. Fabian to poznański raper, który kontynuuje rollout swojego albumu i właśnie wydał numer pod tytułem Emocje bolą najbardziej, z naprawdę zajebistym klipem. Odsyłam was do sprawdzania. Fabian w numerze Emocje bolą najbardziej.

a to był oczywiście charakterystyczny poznański paluch w numerze Piękny Sen na featuringu Wajma, produkcja Chris Carson. A teraz posłuchamy sobie Ona wie, co to miłość od Hanafiego na produkcji Poznański Adasz, no i oczywiście też Poznański Hanafi.

A na sam koniec posłuchamy Tyna Music. Tyna to dziewczyna, która udzielała się na przykład w Upojeni label jako raperka, jeszcze jak mieszkała w Poznaniu, więc jak dla mnie jest wciąż poznańska. I teraz oczywiście wydaje już solo, ale nagrała nowy numer, wraca do muzyki i uważam, że ta dziewczyna naprawdę jest polską Amy Winehouse. A jeżeli chodzi o jej rap, to nie potrafię jej do nikogo przyrównać, bo jest jedyna w swoim rodzaju. Więc to jest takie kombo połączenie, bo jest piękny wokal, zajebisty rap. Posłuchajcie sobie Tyna Music w utworze Znów Tęsknię.

To była Tyna Music w utworze Znów tęsknię. Za realizację tego nagrania i mix mastering odpowiada Adasz z Pali się Studio. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą Trap Sesję, także do usłyszenia już za tydzień. Z wami oczywiście była Seniorita Seni.

0: trochę takim niekoniecznie typowo stricte nastawionym na jakieś panele i na warsztaty i do końca sami nie wiedzieliśmy, o co chodzi w tym Amsterdam Dance Event. Wiedzieliśmy, że jest mnóstwo imprez, że mnóstwo ludzi się zjeżdża, jeśli chodzi o branżę muzyczną i tak naprawdę dużo się dzieje, ale sami trochę tak, wiesz, po omacku zerkaliśmy, o co chodzi, sprawdzaliśmy artystów, którzy nas interesują najbardziej i staraliśmy się odwiedzać kluby, w których oni grali. No i to w sumie było takie, wiesz, nie? Jakieś wesołe papierosy, różne dobre jedzenie i takie bardziej doświadczenie dość holenderskie.
1: Ja od ciebie biorę ten widelec i paradoksalnie można powiedzieć, że to był 2010 rok, czyli 16 lat temu, a pamiętamy bardzo dużo, być może właśnie dlatego, że to był ten pierwszy wyjazd. Dużo śmiechu, zorganizowany, wiesz, duży bus, więc zupełnie inna wyprawa niż teraz podróżujemy. Trochę jesteśmy starsi, więc doceniamy podwójnie ten czas, żeby ta trasa była trochę krótsza. Okay. Ale tak, wybraliśmy się wszyscy całą ekipą, pozbieraliśmy sporo osób, które tak jak my zajawkowo, wiesz, pierwszy raz jechali do Amsterdamu z wielką niewiadomą, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i tak nas to zaraziło, że w sumie z roku na rok ekipa, można powiedzieć, się powiększa, trochę zmienia, ale cały czas ten house'owy vibe nas tam mocno, mocno siedzi.
2: A pierwszy raz byliście tam jako jakby imprezowicze, uczestnicy, czy byliście też już ze swoim showcase'em?
0: Nie, totalnie, właśnie tak jak Wojtek mówił, tak bardzo, bardzo, że tak powiem, rekreacyjnie, hobbystycznie. Jechał 12-osobowy bus bodajże, jakoś tak, 10 czy 12 osób i po prostu chcieliśmy odwiedzić Amsterdam jako miasto podczas Amsterdam Dance Event i zobaczyć, o co chodzi. W ogóle nie mieliśmy jakby nawet, wiesz, marzeń i planów takich, że będziemy mieć nasz showcase. Tym bardziej, że musimy dodać, właśnie w tym roku powstał Taste the Music, czyli w 2010, aha, więc jakby totalnie nie myśleliśmy o tym, że będziemy mogli kiedykolwiek organizować tam własne noce.
2: To właśnie, a jak to się wydarzyło, że doszło do tego, że macie teraz tam swój własny showcase, że można zobaczyć was, na waszą imprezę, trochę z wami porozmawiać na tym wydarzeniu, tym jakże wielkim wydarzeniu, bo to naprawdę.
0: No właśnie, to jest Amsterdam Dance Event, musimy też dodać, bo ktoś może nie wie, kto nas ogląda, że to jest jedna z największych konferencji muzycznych na całym świecie. Zjeżdża się blisko 500 000 ludzi. W tym roku organizatorzy przewidują gdzieś około 600 tysięcy osób. Imprezy odbywają się w ponad bodajże 2000 wydarzeń, ponad 200 lokalizacjach bodajże i to wszystko się dzieje w około 4-5 dni, więc tak, musimy też dodać, że po prostu na każdej ulicy grają wydarzenia, ludzie w każdym możliwym miejscu, w galeriach sztuki, w restauracjach, w pubach, w knajpach, w klubach, także to się dzieje praktycznie od rana do wieczora, 24 na dobę jest impreza. No i my oczywiście z czasem, bo po tym pierwszym razie tak się zachłysnęliśmy naszym wyjazdem, że wiedzieliśmy, że będziemy tam odwiedzać Amsterdam podczas AD co roku. No i oczywiście, wiesz, to się dzieje tak, że poznajesz ludzi z czasem, DJ-ów, producentów, o to też chodzi w konferencjach, sami bywaliście nieraz na różnych tego typu rzeczach, no i z czasem poznawaliśmy promotorów, którzy też działają w Holandii. I tak to się trochę zaczęło, że na początku dostaliśmy bookingi, może nie stricte jako Taste the Music, tylko jako my, jako DJ-e, nie? Że dostaliśmy, powiedzmy, jakiś tam slot i zagraliśmy back to back, a później chyba dostaliśmy od Mike Scotta, z którym współpracujemy, takie pre-party przed Grantem Nelsonem chyba i to był chyba nasz pierwszy taki występ tam.
3: Z Mike'iem
0: nie pamiętam. Wiem, że nie wiem, czy go nie nagraliśmy kiedyś na ulicy, bo to było tak, że nagrywaliśmy takie jakby, nie wiem, after movie z Amsterdam Dance Event, Taste the Music. Nie wiem, czy to był z 2014 rok, 15. No i zaczepaliśmy ludzi na ulicy, którzy mogą nam nagrać, że tam, cześć, oglądacie Taste the Music TV, pozdrawiamy, bla, bla, oczywiście. No i chyba zahaczyliśmy Mike Scotta, tam później poszło tak, że pytał się, o co chodzi, skąd jesteśmy i nie wiem, czy to tak się nie zaczęło, ale to już, wiesz, to było tam z 10, może z 12 lat temu, więc ciężko.
2: No a dodatkowo jeszcze taka kwestia networking, jakby spotkanie, kontakty, czy jest to jakby idealne miejsce właśnie na takie coś, czy jakby przesyt tego czasu i tego miejsca jakby nie pozwala na takie jakieś dokonywanie jakichś grubszych, nazwijmy to, biznesów?
1: Ja bym powiedział, że Amsterdam zdecydowanie jest dobrym miejscem do tego typu rzeczy, do tego typu działania. Z kilku względów. No na pewno to, co Tomek wspomniał, że ilość osób, które przyjeżdża, ilość artystów, producentów, osób, które są wiesz, w branży muzycznej jest praktycznie na każdym kroku można spotkać osoby, które są w branży, które wiesz, działają w tym samym kierunku, więc to na pewno, a druga sprawa to pogoda, która no, nie zachęca do zwiedzania, do podróżowania i szukania, wiesz, jakichś innych przygód, więc tak, Amsterdam jest bywały, ale Amsterdam jest typowo miejscem spotkań barowych, wiesz, że idziesz i masz czas, żeby porozmawiać, ale no przede wszystkim mówię, no to jest ten okres, w którym tak naprawdę każdy z artystów, z osób związanych z tą branżą zazwyczaj jest w rozjazdach. Każdy weekend wszyscy są praktycznie w innym miejscu i to jest ten moment, że w dany weekend przyjeżdżają wszyscy do jednego miasta i można na każdej praktycznie złapać. Uliczce, na każdym kroku możesz spotkać ludzi i masz ten czas, tak? To jest ten czas zarezerwowany, okej. Okay. I o tyle to jest fajne, że praktycznie od rana wstajesz, siadanko i już te spotkania są, więc wieczorem fakt imprezy i może nie każdy jest tam myślami, żeby jakieś biznesy robić, ale od samego rana to jest wszystko, całe miasto po prostu tętni.
0: Muszę też dodać tylko taką ciekawostkę, że jak na przykład mieliśmy umówione spotkania, to nieraz było tak, że ma dla nas na przykład check-up 15 minut. Na tej zasadzie, że jakby spotkań ma na przykład... To jest gość, który pracuje dla Beatportu, czyli no, dla największego sklepu muzycznego, jeśli chodzi o elektronikę na świecie. I on mówi, dobra panowie, mogę tam o 16.20 i mam czas do tam o 16, powiedzmy 40 i muszę już uciekać. Nie? Po czym to było tak, że się rozgadaliśmy. On wiedział, że ma spotkanie z Mostem T i na ulicy Mouse T jakby przeszedł i on mówi, Mouse T, przecież on idzie do mnie, ja muszę uciekać. Więc to było takie
1: tak, ale ja tu dodam, że ale to nawet wiesz, 5-10 minut, to takie nawet spotkania są super, żeby poznać kogoś face to face i on wtedy zapamięta nawet wytwórnie, cześć, tu jesteśmy, to jest The Music, robimy takie i takie rzeczy. Wiadomo, że za dużo tych informacji nie ma przy takich krótkich spotkaniach, ale mimo wszystko to daje dużo, dużo więcej niż pisanie maili miesiącami, bo czasami kogoś jak spotkasz, to czasami idzie wyczuć po prostu osobę, energię, że działasz na tych samych falach. Wiadomo, że były też spotkania, które nie do końca gdzieś tam dalej się rozwinęły, ale były też właśnie takie nawet pięciominutowe, gdzie było ten taki zapalnik, tak, klik i poszło dalej.
2: Chciałam dopytać, czy macie w pamięci jakieś takie wydarzenie, spotkanie, które może zmieniło wasze spojrzenie na organizowanie wydarzeń, albo dało wam, otworzyło wam jakąś furtkę, bramkę, jakiś lepszy kontakt, możliwość bookingów?
1: Może niekoniecznie booking, ale Grant Nelson, nie? Pamiętasz spotkanie, to też właśnie pierwsze wyjazdy chyba. Jeszcze Grant Nelson, to był Grant Nelson taki naprawdę mocno na topie i cały czas w branży, chociaż cały czas jest, ale już mam wrażenie, że trochę mniej. Więc to były te takie pierwsze nasze wyjazdy, gdzie po prostu, wiesz, buta otwieraliśmy te wszystkie możliwe drogi i bez kompleksów tak naprawdę poznawaliśmy ludzi, więc myślę, że te pierwsze takie nasze spotkania w Amsterdamie to chyba takie najbardziej, które gdzieś wypracowały później wspólną drogę podczas właśnie Amsterdam Dance Event. Mhm.

0: Okej, okay, a Amsterdam Dezimet teraz dla was, jakby zeszły rok, dwa lata temu, jak to z perspektywy, porównując do tych lat 2010?
1: Drugi dom. Szczerze ci powiem, że już byliśmy tyle razy w Amsterdamie podczas Ady, że to taki drugi dom. Chodzimy po tych ulicach, jakby kojarzymy je. Nieraz, owszem, w tych, powiedzmy, wcześniejszych latach dość człowiek mocno się gubił. Ale jeszcze jeździł z nami Skibi z duetu Louis Skibi, który po prostu chodził prawie z zamkniętymi oczami po Amsterdamie. Zawsze się dziwiliśmy, jak on to robi, bo wracaliśmy nieraz o 3 w nocy. On mówi, no tu jeszcze i druga w lewo i później w prawo jesteśmy, gdzie wszystko wygląda tam tak samo. Kto był w Amsterdamie, wie, o czym mówimy. Ale tak naprawdę no, czujemy się już trochę jak ryba w wodzie, jeśli chodzi o to miejsce podczas Amsterdam Dance Event, ponieważ to miasto całe oddycha muzyką, w ogóle sztuką i jakby tym, co jest związane z branżą, bo musimy też dodać, że nie tylko DJ i producenci się zjeżdżają, bo są promotorzy, właściciele wytwórni, menadżerowie artystów, także cała branża chce dyskutować i jakby żyć muzyką przez te 5 dni w Amsterdamie.
0: A plan na Amsterdam Dance Event nadchodzący?
1: No to jest duże wydarzenie, bo 30-lecie, tak, Amsterdam obchodzi 30 lat w tym roku. Musimy dodać, że my już zahaczyliśmy 15 lat, więc mamy 15 lat, połowę jesteśmy z nimi. No mamy plan na klub, w którym grywamy, który będzie miał remont. Dowiedzieliśmy się i dostaliśmy nawet wizualizację miejsca, w którym grywamy regularnie, że będą zmiany, będzie klub powiększany, więc Barbakan na pewno w tym roku. Zastanawiamy się jeszcze nad formułą, bo nie wiemy, czy nie iść trochę w taką koncepcję popołudniowego grania, a nie całonocnego, czyli na przykład tam 15, czy 17, 20, 22 i koniec jakby showcase'u. Myślimy o też takim mini boat party, ale to wszystko oczywiście z planach, nie chcemy jakoś tam już zdradzać, także tak jest plan.
2: I tu warto dodać, że to jest kilka dni, ale masa imprez, więc to też trzeba trochę zaplanować tą naszą imprezę, bo wiadomo, że dzieje się bardzo dużo klubów, wytwórni i konkurencja jest ogromna, więc to też trzeba na spokojnie sobie przemyśleć.
0: Trzeba jechać,
2: żeby fajnie,
0: z dosyć dobrym planem.
2: Żeby w dobrym timingu wejść i żeby też to, chociaż też no wiadomo, że nie cały line-up i nie cały program już jest od razu podany, ale ze względu na to, że już tak jak Tomek wspominał, to już jest 15 lat, to jakieś doświadczenie w tym, tej kwestii mamy. Coraz częściej zauważamy, że właśnie te takie imprezy popołudniowo-dzienne mają swoje mocne 5 minut. Nawet w zeszłym roku właśnie jakbyśmy mieli sobie wspomnieć, co działo się i jak to wszystko wyglądało, no to na pewno ta nasza impreza dzienna była taka naprawdę mocna. No nie, więc tutaj to też pokazuje, że może w tym roku trochę tak pójdziemy bardziej w godzinach popołudniowych niż wieczornych mocno.
1: Żeby nie było, że jesteśmy coraz starsi. Ale nie, tak jak Wojtek mówił, akurat to było nasze takie top 1, nie? Jeśli chodzi o nasz set o godzinie 15, bo musimy dodać, że zaczynaliśmy grać o 15 i w knajpie był barman, czy tam dwóch barmanów i cztery osoby, a o 15:20 był full, nie? Więc to był fenomenalny występ. No, sami byliśmy zaskoczeni. Mike Scott to w ogóle robił oczy jak 5 zł, bo nie wiedział, co się stało, bo to nasi ludzie doszli od niego ktoś i to było mega, naprawdę mega.
0: To trzymam kciuki, że spotkamy się teraz na 30-lecie AD.
1: Właśnie tak, ale musimy też dodać, Wojtek, że Amsterdam się zmienia, prawda? Bo te 10-8 lat temu to jednak nocne imprezy królowały, czasami jakieś tam śniadaniówki a teraz jednak...
0: Teraz jest bardzo dużo takich dziennych imprez.
1: Tak. I jakby widać, że ten Amsterdam też się zmienia i trochę idą w takie już nawet, wiesz, poranne rave'y czy tam dzienne, więc jakby fajnie.
0: Dobra, to dziękuję i za chwilę wracamy.

0: To wracamy do rozmowy. Nadchodzące dwa duże wydarzenia, czyli test z egzamku w Rydzynie po raz kolejny oraz wasz showcase na Ibizie. Zdradzicie trochę szczegółów tych dwóch wydarzeń?
1: 3 czerwca, czyli Taste the Music at the Castle, to jest kolejna z cyklu naszych imprez, jeśli chodzi o zamek w Rydzynie. Byliście tam, bywaliście,
0: tak,
1: więc wiecie...
0: Tak, wspaniałe miejsce, zachęcamy.
1: Tak, zachęcamy. Dwie sceny muzyczne, no na jedna scena na głównej, takiej reprezentacyjnej ścianie zamku, przepięknej zresztą wizualnie, nad którą nie musimy jakoś bardzo pracować, prawda? A ona już sama wygląda w sobie pięknie, a druga scena na dziedzińcu zamkowym, także też świetne miejsce, kto jeszcze nie był, koniecznie musi nas odwiedzić. W tym roku idziemy w polski line-up, także chylimy czoła polskim artystom, a są naprawdę znakomici DJ-e i producenci w naszym kraju. Jak wiemy, nie odstajemy i nie mamy w ogóle prawa mieć jakichkolwiek kompleksów, bo nieraz jak bywamy gdzieś na świecie, na imprezach, to Wojtek ostatnio akurat miał okazję też być w Miami podczas Winter Music Miami Conference i nawet mi pisał podczas tej konferencji, że nie odstajemy praktycznie niczym, a nieraz nawet nasze sety mogłyby jeszcze bardziej zaskoczyć tych ludzi niż DJ, którzy akurat tam grali, tak? Dobra, wracamy do zamku. 3 czerwca, tak, nie wiem, czy Wojtek chcesz coś dodać jeszcze?
2: No wszystko to powiedziałeś. No,
0: to już jest która edycja w Rydzynie?
2: No właśnie, to zawsze mamy problem z tym liczeniem, bo zaczynaliśmy, wiesz, na początku na samym dziedzińcu, więc tak naprawdę jako taki większy event na dwie sceny to będzie 3 edycja, a wcześniej graliśmy tylko na dziedzińcu zamkowym, bo od czasów pandemii tak naprawdę zaczęliśmy, więc już 6 rok. Zamek wyjątkowy, warto być 3 czerwca, tak jak już tutaj wspominaliście, a jeżeli chodzi o showcase, to będzie pierwszy showcase na Ibizie, bo tutaj warto też wspomnieć, że i Tomek miał okazję grać w klubie Shinwa, w pięknym klubie Shinwa, wcześniej, w zeszłym roku w 528 klubie mieliśmy okazję też występować, ale to nie było jako Taste the Music. W tym roku pierwszy raz jako Taste the Music Showcase, więc jesteśmy podwójnie szczęśliwi, że będziemy mieli okazję pokazać światu Taste the Music na trochę większą skalę. Pierwsza impreza 19 maja, a więc takie tak naprawdę maj otwarcia, prawda, jeżeli chodzi o imprezowanie na tej pięknej wyspie. A druga data to jest 14 lipca, więc już typowo sezon letni, dwa razy showcase w klubie Sundara na Ibizie w San Antonio, w pięknym miejscu, więc już się nie możemy doczekać i tak naprawdę tutaj siedzimy, ale myślami jesteśmy właśnie w tych kilku miejscach i zamek gdzieś tam nam chodzi po głowie i na pewno ta Ibiza.
0: No, Ibiza to jest taka mekka imprezowiczów. Czym skusicie, zachęcicie ich, żeby akurat wpadli na wasze showcase, na wasze imprezy?
1: No właśnie, tak jak mówisz, to jest po prostu mekka i tam codziennie w każdym klubie gra topowy artysta, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, więc no, czy możemy skusić? No, sobą, no, Taste the Music, prawda? A tak naprawdę mamy jednego gościa, który gra regularnie na Ibizie, o ksywie i pseudonimie Audera. On jest naszym headlinerem, jeśli chodzi o majowe wydarzenie, i myślę, że no, trochę ściągnie takich typowo hiszpańskich rejwerów, którzy podbiją nasz showcase, jeśli chodzi o 19 maja.
0: Okej, a logistycznie to obydwa te wydarzenia, i Rydzyna, i Ibiza, to dosyć ciężkie rzeczy do ogarnięcia. Jak sobie z tym radzicie? Logistyka tych dwóch eventów?
1: Wiesz co, to są trochę dwa różne światy, no bo tu jesteśmy u siebie, mamy jednak wszystko pod ręką, robimy to któryś rok z rzędu, a Ibiza to jest jakby pierwszy raz showcase totalnie, wiesz, tak jak Wojtek wspomniał, to jest granie naszej nocy, czyli dbamy wszystko, o wszystko, jeśli chodzi od początku do końca, o booking, o całą aranżację w ogóle całej nocy, o timetable. To nie jest tak, że jedziesz na set o tej godzinie, także no kurde, dwa różne wydarzenia, nie, jeśli chodzi o produkcję.
2: Tak. No ale jeżeli chodzi o zamek, to my się z roku na rok tego wszystkiego uczyliśmy i do tej pory uczymy, trochę jest łatwiej po kilku latach, wiadomo, że miejsce jest takie samo, więc no, wyciągamy wnioski z poprzednich lat, z poprzednich okresów. oddajemy trochę więcej rzeczy profesjonalnym osobom, profesjonalnym firmom, które wiedzą, co mają robić, więc trochę tutaj podzieliliśmy rolę. Na początku byliśmy od wszystkiego, teraz trochę się tego uczymy i bardziej zarządzamy, chociaż no wiadomo, tydzień, dwa tygodnie przed samą imprezą to już jest bieganie i ciągle myślenie o tym wszystkim. A Ibiza, no to tutaj będzie to nasz pierwszy raz, dlatego też pewnie ta druga edycja będą wyciągane wnioski, ale no mówię, no już lata doświadczeń jest trochę wiemy, co mamy robić, więc tutaj myślę, że będziemy wiedzieć, co zrobić. No i trzeba dodać też, że mamy na miejscu też Agnieszkę, która z nami współpracuje, która też koordynuje to wszystko, która właśnie te sprawy logistyczne, jeżeli chodzi o jakieś gadżety, czy promocje, czy miejsca, w których miałoby się to Taste the Music pojawiać, to tutaj już Agnieszka mocno dba, więc tu mamy wsparcie na miejscu.
0: Macie swojego człowieka na miejscu, ha, dobrze, super. To trzymam za was kciuki, serdecznie zapraszam do Rydzyny, kto będzie mógł na Ibizę i zapraszamy na następne wyjście.

0: Wracamy. Chciałabym was teraz podpytać o kondycję muzyki house. Czy house'y przeżywają swoje odrodzenie? Coraz więcej imprez, coraz więcej się dzieje w tym klimacie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: No właśnie, odpowiadaliśmy ostatnio też już na podobne pytanie i ja uważam, że ten house jakby, wiesz, nie odradza się może na nowo całkiem, bo owszem, może miewał się lepiej w tam czasach, powiedzmy, nie wiem, w okresie 2000 lat, gdzieś tam, gdzie te wideoklipy krążyły po Vivie czy tam jakiejś MTV, mówią o rzeczach typu Stardust, Daft Punk i tak dalej, o takich klasycznych rzeczach, chociażby jeszcze później Mojo czy coś takiego, owszem, to było w takim mainstreamie, ale muszę też dodać, że w tym roku i to nie tak dawno, Anot, Dueda Nord leciał w radiu RMF po prostu, więc jakby wszystko ma zatacza koło i czy jakoś to tak bardzo zamarło i teraz się odradza, to ja bym nie szedł w tym kierunku.
0: Chyba bardziej chodziło o to spostrzeżenie, że trochę ta muzyka był taki duży przesyt tą muzyką ciężką, szybką, która była dosyć tak powiedzmy agresywna, a teraz trochę ludzie chyba potrzebują zwolnienia, właśnie wolniejszych rytmów, takich bardziej otulających, tak to określę. Czy nie zauważacie tego? Czy może, jakie jest wasze spostrzeżenie na ten temat?
1: Może pandemia też do odpowiadaliśmy na to pytanie, że może pandemia zwolniła dużo, może ludzie jednak trochę, wiesz, przystopowali, BPM-y się zwolniły. Tak to wszystko pędziło, chociaż moim zdaniem te imprezy techno i takie mocne, rave'owe, agresywne rzeczy, o których ty mówisz, i tak cały czas dobrze się sprzedają i nadal to działa. A kluby house'owe zawsze były, może nie aż tak popularne jak teraz, bo racja jest w tym, że coraz więcej dużych wydarzeń, jeśli chodzi o muzykę house, się odbywa przez to, że te nazwiska stały się bardziej popularne, prawda? Przez Black Coffee'ego, przez Kainy Music, przez ludzi, wiesz, bardzo takich, którzy mniej więcej promują to brzmienie, a oni grają jak, wiesz, lżej i wolniej przede wszystkim.
2: Ale ja bym tutaj dodał, że house zawsze był i ja myślę, że jeżeli ktoś jest zajawkowy, mocno lubi tą muzykę, to sobie znajdzie zawsze miejsce. My graliśmy 10-15 lat temu w klubach w Poznaniu, gdzie były Prime, gdzie byli zapraszani Clapton, Frankie Lizardo i to były miejsca, gdzie z miesiąca na miesiąc były sold out, więc ja myślę, że zawsze był ten house, może w trochę w innych miejscach, w trochę w innej formule. Ja mam wrażenie, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o sam house, który gramy, to ja bym powiedział, że w tych latach to muzyka przyspieszyła, bo my jeszcze 2-3 lata temu graliśmy utwory po 120, 122 BPM, 124 to było bardzo szybko, a teraz jest bardzo dużo utworów house'owych, które są, wiecie, po 128, po 130 i my je musimy zwalniać, więc w drugą stronę to idzie, więc ja bym tutaj nie powiedział, że ta muzyka zwolniła. Z perspektywy swojego grania bym powiedział nawet, że te kilka BPM-ów trochę się teraz dodało z perspektywy kilku lat wstecz. Więc podsumowując, muzyka house była zawsze, miejsc zawsze jest, ale są czasami okresy w tej całej historii muzycznej, że trzeba tych miejsc trochę poszukać, bardziej lub mniej. Ale tak, ale house jest. Jeżeli ktoś mocno lubi, to on to znajdzie.
1: I jeszcze musimy dodać, że rolki dużo zmieniły, prawda?
0: Właśnie chciałam też właśnie o to zapytać, bo że ten przesyt social mediami, jak to wy odbieracie właśnie? Jak to ma wpływ na wasze jakby spojrzenie?
1: Mojej wielu artystów przez rolki wypłynęło na takie, wiesz, poważne i głębokie takie, wiesz, szerokie wody, bo tak na dobrą sprawę rolki Instagram czy TikTok zrobił z nich, no, guru, nie? Jeśli chodzi o house'owe brzmienia. I myślę, że takie te social media wielu artystów wykreowały tak dość mocno. Niektórzy może bardzo przehajpowani, nie mówię, że nie, ale no tak to działa, tak media działają. No takie mamy czasy.
2: Ja też, jeżeli chodzi o te rolki, ten Instagram i w ogóle social media. Uważam, że jeżeli to wszystko wychodzi naturalnie i jeżeli ktoś ma ten feeling i chce to robić, to ja myślę, że to jest duży, duży plus. Wiadomo, że jeżeli ktoś ciebie postawi i słuchaj, nagrywaj, rób to, bo tak, a ty tego nie czujesz, no to nic z tego nie będzie. No, więc uważam, że jest to duży plus, dużo można z tego zrobić, ale no to jednak trzeba mieć to coś i trzeba się czasami też przemóc. No my też, ja pamiętam nasze pierwsze odcinki w pandemii kawy rannej, no to my tak samo musieliśmy, słuchajcie, się przemóc. No nasze pierwsze, jakbyście się cofnęli te 300 odcinków do tyłu, jak my zaczynaliśmy nasze rozmowy, no to też to była inna rozmowa, ale sprostaliśmy czoła, usiedliśmy i wiesz, i powiedzieliśmy, że nagrywamy zmieniamy, próbujemy, więc uważam, że jeżeli dopóki
1: od rana to było, to nie...
2: Od rana. Dopóki to przychodzi tak naturalnie i chcesz to robić, to myślę, że na duży plus social media, można to fajnie wykorzystać.

0: Witamy w ostatnim wejściu. Teraz was podpytam trochę o plany na przyszłość, takie te bliższe i takie trochę odleglejsze. Gdzie was będzie można jeszcze spotkać, oprócz tych dwóch wydarzeń, o których wcześniej już powiedzieliśmy, no i oczywiście oprócz Amsterdamu. No i czy jakieś nowe wydawnictwa się szykują?
1: To ja może zacznę od tych wydawnictw. Muzyka jest, muzyka czeka, ale no niestety to czasami trwa, więc mam nadzieję, że to się wszystko pojawi już niebawem, ale no musimy was trochę uzbroić jeszcze w cierpliwość, bo też z Tomkiem szukamy, oprócz tego, że mamy swoją wytwórnię, też chcemy trochę pokazywać się światu, że tak się wyrażę, i jako wytwórnia, i jako osoby, więc trochę to wszystko trwa niestety. Mierzymy wysoko, a no niestety te duże wytwórnie mają też swój schedule, swój rozpis, więc no czasami tak to bywa, więc utwory są, produkcje są, ale nawet kolejne inspiracje właśnie te, nawiązując do podróży, Amsterdam, czy Ibiza, czy inne wydarzenia muzyczne, to nas mocno nakręca, mocno inspiruje, więc pomysłów w głowie jest sporo, pewnie jakiś kolab już wspólnie możemy zdradzić, coś się może pojawi razem w końcu, więc wszystko będzie, ale no musimy jeszcze trochę tutaj się uzbroić w tą cierpliwość. A jeżeli chodzi o to, gdzie możecie nas spotkać, to na pewno też dużym wydarzeniem będzie scena po raz drugi raz z rzędu na Sunrise Festival. Taste the Music.
0: O, super, super, gratuluję, fajnie.
2: Tak, i nie wiem, kiedy to się ukaże, ale gramy w Londynie za tydzień.
0: Wycinek o graniu w Londynie, to szybko wrócimy na relację. No. Więc na pewno będzie ta informacja, okej.
2: Tak, 8 maja gramy w Londynie, także no. Ale czy to się pojawi? Jak się pojawi, to gramy w Londynie 8 maja.
0: Dobra, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na najbliższych waszych wydarzeniach.
2: Tak, dziękujemy. Dzięki. A teraz idziemy coś zjeść. Smacznego życzymy wam.
3: Emergency Loop. Emergency Loop. Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.